ściany płomy. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny film.

właśnie Wrocław. Tak bardzo chciałbym. Super, dzięki.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

zabrać ma.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zmiany w ochronie zdrowia nadchodzą, ale wprowadzanie ich trochę zajmie. Liga Mistrzów znów ociera się o polskie składy. W tej prawdzie też wolontariusze do zderzania się z turystami.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. To potrwa, tak Donald Tusk mówi o wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących ochrony zdrowia. Rząd zajmie się ustawami za kilka tygodni, a do Sejmu trafią one we wrześniu. To dlatego, że najpierw konieczne są publiczne konsultacje. Premier nie chce dawać pretekstu do zablokowania rozwiązań. Wśród zapowiadanych zmian m.in. wynagrodzenia na poziomie maksymalnie 2 etatów z obostrzeniami, to ma być do blisko 77 tysięcy złotych. Szpitale będą musiały zgłaszać NFZ-owi godzinowe grafiki pracy lekarzy, żeby wszystko było pod kontrolą. To wszystko może wejść w życie w listopadzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Lekarze na cenzurowanym, a po cichu wchodzą roboty. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie kupił 7 robotów wspierających pracowników medycznych. Mają edukować pacjentów, monitorować ich stany i organizować pracę. Mają też nie zastąpić człowieka.
1: Prawda Antyradia.
0: Po pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Aarhus GF 4-1. Górnik Zabrze przegrał z kolei w Turcji z Fenerbahce 0-1.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje to czas gapowiczów. Big Info Monitor zauważa, że latem częściej jeździmy bez biletu. Widać to po tym, że jesienią rośnie liczba osób, które przez to właśnie trafiają do rejestru dłużników. Diana Borowiecka.
2: W bazie dłużników Big Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych. To kwota, która pozwoliłaby na zakup niemal 70 nowoczesnych autobusów elektrycznych.
0: Najgorzej wypada łódzkie. Tu jest ponad 40 tysięcy dłużników.
1: Prawda Antyradia.
0: Tu nie śmiecimy, kosz jest tam. Urząd Morski w Gdyni zaczął akcję ochrony wybrzeża. Wolontariusze pilnują plaż, wydm i lasów i będą to robić przez całe wakacje. Koordynator Marian Świeczkowski.
3: Wolontariat nasz opiera się na informowaniu społeczeństwa będącego na plaży o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej.
0: Jest 6:03. Deszcz może dziś padać w Opolu, Zakopanem, a poza tym to w północnej Polsce. Od Szczecina przez Koszalin, Gdańsk i Olsztyn po Suwałki. Na termometrach będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Zielonej Górze i 22 w Poznaniu czy w Łodzi. Maksymalnie do 23 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Otyłość to choroba, którą można skutecznie leczyć. Lekarze i eksperci alarmują, że nadwaga i otyłość dotyczą już około 58% dorosłych Polaków. Na otyłość choruje aż 9 milionów dorosłych Polaków. Jak leczyć tę chorobę, mówi Zofia Dymitrow, dyrektor centrów medycznych ScanMed.
5: Jedz mniej i więcej się ruszaj. To taka złota rada, którą przez wiele lat słyszeli pacjenci zmagający się z otyłością. Dzisiaj już wiemy, że ten problem otyłości jest znacznie bardziej złożony i że otyłość jest chorobą przewlekłą, na którą mają wpływ czynniki metaboliczne, hormonalne, środowiskowe i psychologiczne. Dlatego nie powinniśmy jej oceniać, ale leczyć. Bardzo często

0: na siłownię z naprawdę dużą motywacją, po kilku tygodniach rezygnują, bo ćwiczenia są zbyt intensywne, pojawia się ból zmęczenia, albo zwyczajnie czują się niekomfortowo w otoczeniu osób, które są od lat aktywne fizycznie. I jest to kwestia braku wsparcia zaraz na początku drogi. I to takie ważne, aby aktywność fizyczna była elementem leczenia prowadzonym przez specjalistów. W naszym programie leczenia otyłości pacjent nie trafia od razu na głęboką wodę. Fizjoterapeuci, trenerzy personalni pomagają dobrać rodzaj oraz intensywność wysiłku do wieku, do kondycji, do masy ciała i stanu zdrowia. I wtedy ta aktywność staje się bezpieczna, osiągalna i daje poczucie sukcesu, a nie kolejnego rozczarowania. Szczególną uwagę w kontekście leczenia otyłości powinniśmy poświęcić dzieciom, ponieważ otyłość w wieku rozwojowym wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale też na samoocenę, na relacje z rówieśnikami i codzienne funkcjonowanie. Dlatego to jest tak istotne, żeby pomagać najmłodszym z empatią, bez oceniania i stygmatyzacji. Dlatego, żeby leczenie było dla dziecka budowaniem pewności siebie i zdrowych nawyków, a nie kolejnym powodem do wstydu czy kompleksów. Co jest dziś najważniejszym przesłaniem? Że otyłość można skutecznie leczyć i pacjent nie musi mierzyć się z tym problemem sam. No ale jak zawsze i najczęściej, najtrudniejszy jest pierwszy krok.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
4: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w PEPOSZ, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią pracę podwodne.
3: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
4: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać. Później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać. Drugi automat oddechowy zapasowy. Oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to pomłodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
3: Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
5: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy, jest zamknięty przede wszystkim. takim jest połączony

0: drugim zbiornikiem, tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
0: Tam są dwa poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
2: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i spenetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania. Natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100. I takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół, albo wręcz odwrotnie, płetwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi. Nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było traumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie 2-krotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
2: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. To warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
0: Ekstremalne to jest zawsze. bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
1: A szkolą się u państwa konkretne służby?
0: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych. Czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego. I to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
2: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych. Nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu. Trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
1: I wszystkie pod wodę.
2: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy, zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję, naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową, więc tak naprawdę nurkujecie państwo patrząc na największe osiedle Piastów i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami?
2: Jeszcze takie uzupełnienie, troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym. Najprościej, gdybyście państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę. Natomiast jak zobaczycie państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
0: Do rady.
1: Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Kiedy znajdziemy się na zakręcie, PiS z nami będzie, o ile będzie. Zatrzymani, podejrzani o pobicie w Poznaniu. W tej prawdzie też piastobus na trasie, czyli linia nie tylko dla turystów.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:30, Grzegorz Kornacki. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. W PiS dalszy ciąg przepychanek przed deadline'em. Do jutra członkowie partii mają się określić, czy chcą być w jakichś stowarzyszeniach, jak to Morawieckiego, czy chcą być w partii. Sam były premier twierdzi, że kurczowo trzyma się PiSu i za wszelką cenę nie chce wychodzić, ale są ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia. Inaczej mówi wiceprezes i kandydat na premiera Przemysław Czarnek, żąda minimum lojalności i opanowania. Daniel Obajtek miał już zdecydować się na potwierdzenie członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Prawda antyra.
5: Wpadli podejrzewani o pobicie 67-latka w Poznaniu. Policja schwytała dwie osoby, które po pijanemu miały lżyć ukraińskiego chłopca. Kiedy dziecko wysiadało z tramwaju, miało zostać uderzone w głowę. Reagujący na to świadek został opluty i pobity. Sprawcy uciekli. Udało się ich zatrzymać między innymi dzięki nagraniom z monitoringu i relacjom świadków. Główny podejrzany ma 38 lat, był wielokrotnie notowany w sprawach kryminalnych i narkotykowych.
6: Prawda antyradia.
5: Pornografia w sieci ma się dobrze, trafia na nią co trzecie dziecko. Najwyższa Izba Kontroli przebadała sprawę i orzekła, dostęp najmłodszych do szkodliwych treści pozostaje nierozwiązanym problemem.
7: Po kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji wyszło, że działania mające chronić młodych w internecie są nieskuteczne. NIK Bartłomiej Pograniczny.
8: Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
7: Skala problemu jest spora. Blisko 32% małoletnich miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie, 60% osób poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych. Jednocześnie na sprawy dotyczące edukacji dzieciaki przeznaczają 1% czasu spędzanego w sieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
6: Prawda Antyradia.
5: Zostaw samochód, jest alternatywa. W Gnieźnie ruszył piastobus MPK Wojciech Gulczyński.
9: 5 kursów w ciągu dnia, z czego 2 tutaj na Pola Lednickie. Pierwszy przystanek jest na Muzeum Początków Państwa Polskiego. Potem jest przystanek w Łubowie, park etnograficzny, Muzeum na Lednicy i 2 wybrane kursy tutaj na Pola Lednickie.
5: Piastobus jeździ w soboty do końca wakacji. Jest 6:32. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
10: Mieszko Drescher, zapraszam. Nowość na czarnym rynku w USA. To bilety na Odyseję. Chodzi o seanse IMAX 70 mm. Niewiele jest kin na świecie, które wyświetlają obraz w tym formacie i stąd wejściówek w zasadzie nie da się normalnie kupić. Ceny biletów z drugiej ręki są dwukrotnie wyższe, ale pojawiały się i oferty rzędu $1200 za dwie osoby. Globalnie film zbliża się już do $300 milionów zarobku. W Polsce jest w kinach od piątku. Tymczasem w streamingu Władcy Wszechświata. Produkcja, która kinami nie zawładnęła, debiutuje na platformie Amazona dzisiaj. Zwykle początkowo trzeba dodatkowo zapłacić, ale w tym przypadku film trafił od razu do oferty w zwykłej subskrypcji. Czyli wychodzi na to, że to twórcy płacą widzom za seans, bo w kinach zebrali około $113 milionów, a wydali na ten film około 200.
5: Deszcz może dziś padać w Szczecinie, Gorzowie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, ale też w Opolu i w Zakopanem. Na termometrach będzie do 23 stopni. Najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. 21 stopni w Trójmieście, 19 w Gorzowie Wielkopolskim i najmniej 18 w Szczecinie i w Koszalinie.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: Tak patrzę na ciebie, zastanawiam się.
2: No to jest 6:30.
1: Myślę se, co to będzie? Jak to dzisiaj wypadnie? Nie mam pomysłu. Co ty na to, Piotr?
3: Będzie super, jak zwykle. Jak co środę? Michał Figurski.
1: I teraz słyszę ten entuzjazm. Hej, hej, hej. Zaczynamy kolejny poranek z Antyradiem. Piotr Kędzierski.
3: I Michał Figurski, to Desperanos.
0: Desperanos w Antyradiu.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Twoja niecna mina zwiastuje nadejście człowieka ciekawochy, człowieku ciekawocha.
2: A nie będzie ciekawocha, będzie za to ciekawość moja.
1: Bardzo
2: co
1: chętnie.
2: My ze sobą zrobimy, my, czyli fani futbolu, kiedy skończy się ten cały amerykańsko-meksykańsko-kanadyjski bałagan, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, no tyle komedii.
1: To ciekawe, no właśnie, dlaczego nazywasz bałaganem ty mnie, laikowi, bardzo cię proszę, objaśń i pokaż.
2: To jest irracjonalny mundial i będziemy go wspominać jako aberrację futbolu od Trumpa, przez przepisy, przez somalińskiego sędziego, którego nie chcieli wpuścić do kraju. Na szczęście jest UEFA, na szczęście są rozgrywki europejskie, które już za chwilę, a największym szczęściem jest to, że wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata.
1: Czyli wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy. Tu, bo tu jest Polska. Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
9: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, napiłbym się kawy.
13: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
12: Kaśka. Złotą Wosebę.
13: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
14: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rury mogą przeciąć Polskę wzdłuż i wszerz. Chcemy się zabezpieczyć. Rosja strzela u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Coraz mniej piwa na świecie. Klienci odwracają się od trunku.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi siódma. Grzegorz Kornacki. Zagłębie Rury. Możemy teraz rozumieć nieco inaczej, bardziej po polsku. Jest decyzja o zgłoszeniu naszego kraju jako centrum budowy rurociągów paliwowych. Cała infrastruktura ma być przydatna nie tylko w razie zagrożenia, ale też w trakcie pokoju. Od zgłoszenia do realizacji jednak droga jest daleka.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja tymczasem strzela na morzu. Okręt wojenny Nie Ustraszymy i otworzył ogień niedaleko Plymouth w południowej Anglii. Jednostkę śledziła marynarka królewska, która zgłosiła ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Brytyjskie władze mówią, że to nieodpowiedzialne. Media zastanawiają się, czy to nie miała być demonstracja siły.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już przy głupich pomysłach jesteśmy, kolejarze ostrzegają przed train surfingiem. Chodzi o jazdę na dachu albo na łącznikach wagonów kolejowych. To domena znudzonych małolatów. Straż Ochrony Kolei Jakub Koperski.
2: W pierwszym kwartale tego roku było to 10 zdarzeń. To się odbywa na krótkich odcinkach pomiędzy stacjami. Są to osoby głównie małoletnie, które po prostu głównie w okresach weekendowych, w okresach właśnie takich wakacyjnych, jest przerwa od szkoły, jest przerwa od zajęć codziennych i wtedy takie czyny są dokonywane.
0: A szans na tragedię jest tam bez liku. Od upadku przez uderzenie w coś po porażenie prądem.
1: Prawda Antyradia.
0: Zostajemy przy odradzaniu, tym razem przypomnieniem, a dla niektórych uświadomienie. Woda w fontannie nie nadaje się do kąpieli. Może mieć zamknięty obieg i gromadzić bakterie. Lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
3: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe.
0: A sanepid nie bada wody w fontannach, bo to nie jest miejsce do kąpieli.
1: Prawda Antyradia.
0: Żeby nie pić piwa, którego się naważyło, ważą mniej. Światowa produkcja piwa spadła w zeszłym roku o blisko 1,5 miliarda litrów. To 0,7%. Takie dane publikuje największy na świecie dostawca chmielu i dodaje, że te liczby obejmują też popularne piwa bezalkoholowe. Według Barthas produkcja zmalała w całej Europie, a najmocniej w Niemczech i w Polsce. Wzrosty natomiast odnotowują Afryka i Ameryka Południowa. Jest prawie 7:02. To była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Wieczorem będzie padać w Gdańsku i może padać prawie w całym kraju. Wtedy ma być od 15 stopni w Olsztynie, przez 17 w Poznaniu czy w Katowicach i w Rzeszowie do 18 w Warszawie.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: zaskoczyło.
1: Desperanos na wakacje w Antyradio.
2: 11 minut po godzinie 7, ale churalnie, ale zgodnie.
3: Synchronizacja, level master.
2: Tę godzinę. Słuchajcie, pytacie się, co dzisiaj będzie w programie. Co rozdajemy? No wiadomo, bezinteresownie, to nas nikt nie słucha. Dzisiaj rozdajemy, jakąś płytę wam rozdamy, albo tak, coś antyradiowego fajnego.
3: Tak, ja coś pięknego wybiorę, jakiś taki ładny zestaw.
2: Jest wielki sukces Polski na... No myślę, że w dyplomacji MSZ bardzo mocno się starało i ogórek kiszony stał się nowym emoji.
3: Jest to wspaniałe.
2: To drugi Polak młody mieszka z rodzicami, to też temat, który raczej nas grzeje od kilku dni, bo ja te statystyki nie są zbyt wesołe.
3: Ja też znalazłam temat taki trochę historyczny, który ciebie bardzo zainteresuje, że to polski szlachcic jest odpowiedzialny za struny z metalowym oplotem, czyli dzięki niemu możemy słuchać metalu tak na dobrą sprawę.
2: O, wow, rzecz, a czy ty zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj ja się obudziłem? Zrobiłem oczywiście taktyczny błąd, bo wszyscy mówią, żeby tego nie robić. I chwilę po obudzeniu wziąłem telefon i jakiś chłop chodzący po Warszawie stoi pod kebabem i opowiada historię, że to jakiś Polak wymyślił kebab.
3: No co ty mówisz?
2: Że ktoś owinął po prostu to mięso...
3: Czyli to nie Turcja? To nie Niemcy?
2: Znaczy Turcja, ale żeby połączyć chlebek z kebabem, z warzywami i to owinąć, że to ten.
3: Ja zawsze wiedziałam, że Polacy to najlepszy
2: po pierwsze,
3: z najlepszych naród.
2: Co? Wiadomo, że jesteśmy najlepsi, ale jeszcze jedna sprawa tutaj była, kebabowa, że widziałem wcześniej w jakimś dokumencie, że zupełnie kto inny wymyślił to, żeby zawijać pożywienie w chleb, no bo idziesz na wyprawę, prawda? Nie będziesz brał widelca, noża, talerza, tylko
3: ma to
2: po prostu
3: sens.
2: Jedzenie, wszystko zabijasz w bułkę i jest o wiele łatwiej. Ace Piorundece, You Shook Me All Night Long. Moja koleżanka, która kiedyś tańczyła w klubach, mówi, że to jest dobra piosenka do rozbieranek.
3: I tego się trzymajmy.
2: To ja się rozbieram.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Dzisiaj jest to jeden z niewielu dni, gdzie nie mamy sprecyzowanej nagrody dla was. Po prostu wejdziemy do szafeczki i będziemy grzebać i będziemy wyciągać i spakujemy do kartonika i wam wyślemy.
2: Dokładnie tak to widzę.
1: I powiążę to, proszę państwa, z tym, co zrobiła Małgorzata dzisiaj rano. Mhm. Postawiła mi przed nosem jagodziankę.
2: Tak, wczoraj było pieczone.
1: Domyślam się, że nie jest to najzdrowszy pomysł, żeby konsumować dużo glutenu, dużo owoców, dużo słodkiego z rana, ale...
2: Umówmy się, że jeżeli są jagody, jeżeli masz w domu drożdże, mąkę, jajka i cukier, to musisz to zrobić po prostu.
1: Słuchajcie, z taką posypką, to wszystko się zgadza. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście została zjedzona ta jagodzianka, już jej nie ma.
2: Mam jeszcze jedną dla ciebie.
1: Chowam za monitorkiem przed Małgorzatą i za... I pomyślałem, że za to można nagradzać. Za co? Za ukryte talenta. Ja nie pomyślałbym, że Małgorzata zrobiła taką jagodziankę, że mi po prostu pójdzie w pięty. I chciałem się was, no, drodzy słuchacze, zapytać i poprosić, pochwalcie się, jaki macie talent, a my zrobimy wam zaskakującą paczkę za zaskakujący wasz talent. 321-321-600 desperanos@antyradio.pl. Możecie się dzisiaj chwalić swoimi umiejętnościami. Nie wiem, naśladujecie głosy, to zadzwońcie i je zaprezentujcie. Umiecie coś ugotować, to zadzwońcie i sprawdźcie, że nasze kubki smakowe i tutaj te ślinianki zwariują. Oczko po godzinie 8.
2: Będziecie pisać do nas maila, to ja poproszę jakieś zdjęcie z dowodem, co potraficie zrobić. Może być?
1: To dobre. A jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, świetnie się rozbiera, jest hobbystycznym stripteaserem.
2: No, to wtedy ty będziesz te maile odbierał.
1: To w tytule państwo dadzą znać. Song to Woohoo Blur.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Antir Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antir Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Woseba.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio.

0: PESEL-owa ustawa opublikowana, pierwsza zbiórka danych po wakacjach. Nie wiadomo, co z przedterminowymi wyborami w Krakowie. W tej prawdzie też rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Zarobki lekarzy do kontroli. W dzienniku ustaw jest już ustawa PESEL-owa. To ta, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu właśnie z numerem PESEL albo numerem wykonywania zawodu. Regulacja wejdzie w życie 5 sierpnia, a pierwsza zbiórka danych planowana jest we wrześniu. To, co pokaże się urzędnikom w tabelkach, będzie podstawą do dalszych analiz tematu zarobków. Dziś zbierane informacje są zanonimizowane. Tym samym Ministerstwo Zdrowia nie wie, ile tak naprawdę zarabiają lekarze.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciągle nie wiadomo, co z wyborami w Krakowie. Do sądu wpłynęło zażalenie na oddalenie protestu referendalnego. Autor wskazuje na rażące naruszenia ciszy referendalnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia na A2. Po wakacjach zacznie się rozbudowa trasy między Warszawą a Łodzią o dodatkowy pas.
2: Pierwsza umowa już została podpisana. Do końca wakacji mają być podpisane 3 kolejne. Zacznie się od prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy na potrzeby rozbudowy całej trasy.
2: Utrudnienia zaczną się po wakacjach. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, ale będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Pomoże go przestrzegać odcinkowy pomiar prędkości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Intruz rozsadza Gdańsk. Miasto ma problem z rdestowcem. Roślina, która potrafi rozsadzić asfalt czy wygryźć całe połacie zieleni, jest na cerowniku urzędników i walczą z tym rdestowcem już od zeszłego roku. Zarząd zieleni, Ewelina Latoszewska.
4: Nasi inspektorzy, którzy monitorują teren, zebrali część informacji, gdzie się pojawiła ta roślina. Dużym wsparciem są oczywiście mieszkańcy, którzy proszą o to, żeby zweryfikować, czy faktycznie mówimy tutaj o gatunku inwazyjnym.
0: Rdestowiec potrafi przetrwać niemal każdą próbę usunięcia. Jeżeli go widzisz, zgłaszaj do Gdańskiego Centrum Kontaktu. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Do 23 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać przede wszystkim na północy, ale też w Opolu i w Zakopanem. Nocą opady możliwe już w całym kraju. W zachodniopomorskim może też zagrzmieć. Będzie przy tym od 11 stopni w Gdańsku i w Krakowie, przez 13 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie, maksymalnie do 14 w Koszalinie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Och, na zegarach mamy już 7.40, prawie 1, a więc najwyższy czas na to, aby rozpocząć nasze kalendarium.
2: Poproszę o dźwięczek.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Ogłoszono manifest PKWN 22 lipca i w okresie Polski Ludowej ten dzień był hucznie obchodzony. Największe święto państwowe. No i wyobraźcie sobie, że zawsze tego dnia coś się działo. Trasa Łazienkowska otwarta 22 lipca. Port Północny 22 lipca. Każda inwestycja otwarta 22 lipca. Konstytucja PRL uchwalona 22 lipca w 52 roku i wtedy to właśnie w tym dokumencie Polska zmieniła nazwę państwa na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Stan wojenny zniesiony w 1983 roku 22 lipca. Produkcja Malucha w Bielsku-Białej 22 lipca. A powstanie Królestwa Jerozolimskiego też 22 lipca, ale w 1099 roku po sukcesie pierwszej krucjaty Gottfried z Bouillon został pierwszym władcą tego królestwa. William Defoe dzisiaj ma dzisiaj urodziny. 1955 rok. Przekozak, wybitna postać. Jeden z moich ulubionych aktorów.
1: Moich też, zdecydowanie.
2: Jego twarz mówi więcej niż rola.
1: Tak. Ostatnie Kuszenie Chrystusa oglądał?
2: A Pluton oglądała?
1: No.
2: A z tych takich dla dzieciaków Spidermana oglądała?
1: No.
2: A Wes Andersona oglądała? Oglądała. Książę George z Walii. 2013 rok przyszedł na świat. Jest to najstarszy syn brytyjskiego księcia Williama i księżnej Kate oczywiście. Jest teraz trzeci w kolejce do objęcia tronu. A na koniec, proszę państwa, kto z was oglądał Zabójczą broń?
1: Ja.
2: Mel Gibson i Danny Glover. Danny Glover w tym filmie miał 41 lat i powiedział słynne, ważne zdanie. W historii kina jest to jeden z fajniejszych cytatów. I'm too old for this shit. Miał 40 lat, kiedy to wypowiedziała jego postać. Troszeczkę się pozmieniało od tych lat 30, co?
1: To prawda.
2: I'm too old for this shit. Kiedyś to powiem tutaj przy mikrofonie. 17 minut do godziny 8. Wracamy niedługo, będzie konkurs, będziemy kontynuować konkurs i będziemy jeszcze was zaskakiwać pewnymi newsami z kraju i ze świata.
0: Człowiek kalendarium.

0: Witam Antyradio. Pytaliście się o talenty. Dzisiaj chciałem pokazać wam jeden taki mój specyficzny, mianowicie dobrze udaje zwierzęta. W sumie nie tylko zwierzęta. Także jeżeli jesteście ciekawi, to czasami tak szczekam na klientów, jeżeli mnie zdenerwują. Oczywiście za plecami, żeby myśleli, że to jakiś pies przybłęda się przypałętał.
1: Mm-hmm. Oczywiście, no przecież o nieobecnych tylko źle, więc piękny talent pana. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie będzie musiał pan korzystać w pracy dziś z tego talentu, a Małgo sprowokowała tą naszą zabawę, bo przyniosła mi jagodziankę, która była jagodzianką wybitną.
2: Tymi
1: była...
2: ręcoma sama lepiłam wczoraj. Tak, kulki kulałam i pozytywałam kruszonką.
1: Małgo chyba podjadała, bo jest taka umorusana na fioletowo na buzi. Ja też, bo już została pożarta ta jagodzianka. Czekamy na wasze maile w tej sprawie, waszych talentów. Czekamy na wasze telefony i uwaga, w zamian damy coś. Nie wiemy jeszcze co. Otworzymy szafeczkę z napisami nagrody dla słuchaczy Antyradio i zrobimy jakąś pakię, bo dzisiaj wyjątkowo biletów na koncerty nie posiadamy.
2: Ja szybko przeczytam, co Aleks do nas napisała a propos talentów. Mąż powiada, że jestem lepsza niż kawa. Nikt tak jak ja nie podnosi ciśnienia. To chyba liczy się jako talent, co?
1: Cisza, ja i czas nie będę tego komentował. Hej!

0: this is Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sygut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej
6: masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
7: masz. Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Narkotykowy gang rozbity sprowadzał nielegalną roślinność z Hiszpanii. Cyberoszuści nie odpuszczają, mają kolejne nowe metody działań. Nie lubimy sztucznej inteligencji w obsłudze klienta.
0: Prawda Antyradia.
8: Minuta po ósmej. Grzegorz Kornacki. Gra w zielone kończy się niebieskimi błyskami. CBŚP rozbiło gang przemycający marihuanę z Hiszpanii i sprzedający ją w naszym kraju. Zatrzymanych zostało 11 osób, a szef tego interesu kierował swoją szajką zza krat. Grupa działała w Śląskiem i w Małopolskiem. 9 osób trafiło na 3 miesiące do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
8: Uwaga na cyberoszustów. Nie wszyscy ciągle zdają sobie z tego sprawę, ale Polska jest wśród państw najczęściej atakowanych w sieci. Mierzyć się trzeba z coraz to nowymi metodami.
9: Oprócz wymyślania nowych metod oszustw, cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też na przykład ze sztucznej inteligencji. ESET, Marcin Mazur.
10: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
9: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: AI tymczasem nas odpycha. Niemal 6 na 10 osób zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot nie potrafił rozwiązać ich problemu. Jak pisze Rzeczpospolita, sprzedawcy wdrażający sztuczną inteligencję za szybko i bez dopracowania tracą. Wciskana nam na siłę AI irytuje.
0: Prawda Antyradia.
8: Patrz, co robisz z hulajnogą. W gdańskim Śródmieściu znów obowiązują ograniczenia. Za zostawienie sprzętu sprzętu w nieodpowiednim miejscu, można dostać 100-złotowy mandat. Ale parkowanie to nie jedyny problem. Straż Miejska Monika Domachowska.
11: Najczęściej popełniane wykroczenia przez użytkowników hulajnóg w Śródmieściu nie odbiegają od tych popełnianych w innych częściach miasta. To przede wszystkim zbyt szybka jazda po drogach dla pieszych, jazda w dwie osoby i przejeżdżanie zamiast prowadzenia pojazdu przez przejścia dla pieszych.
8: A ograniczenia wprowadzone na wakacje będą obowiązywać do końca sierpnia. Na zegarach mamy teraz 3 minuty po 8. To była Prawda Antyradia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Może dziś popadać na północy Polski, a do tego w Opolu i w Zakopanem. Będzie przy tym do 23 stopni. Jutro pogorszenie pogody. Ma być od 17 do 20 stopni. Deszcze i burze mają pojawić się w Poznaniu. Mogą pojawić się też w Koszalinie, Olsztynie, Warszawie, Łodzi czy w Rzeszowie. Sam deszcz może padać jutro w całym kraju.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
13: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchaj, jeżeli mam dobre dane przed sobą, to na świecie istnieje dokładnie 3953 oficjalnych znaków emoji i każdego dnia na całym świecie wysyłanych jest ich ponad 10 miliardów.
2: O, żeś, Unicode Consortium zatwierdziło kolejną paczkę emotyczkonów. I wyobraźcie sobie, wśród nich znalazł się gra... O, zawsze, kurczę, coś wzbudza kontrowersje.
1: Za każdym razem.
2: Kolejne

0: Kolejny bakłażan, kolejny bakłażan. Ja nie wiem, jak robię sałatkę, czy jakieś tam potrawy, no to wysyłam bakłażana. Nie wiem, o co państwu chodzi. No i wyobraźcie sobie, że są kolejne oficjalne emotikony. Tam 9. Ta komisja się zbiera, analizuje, czy może być, czy nie może być.
1: Ale właśnie, ja też ciekawa jestem, jaki jest klucz tutaj wyboru, prawda? Że na przykład tak, zobacz.
0: Polityczna
1: ktoś tutaj...
0: poprawność, tak? Na pewno. Oni się drapią po głowie, co może kogoś urodzić, co nie może. Oczywiście są pewne zbitki.
1: To skąd to się wziął ogórek kiszony?
0: No właśnie, bo ogórki kiszone są kochane przez wszystkich. Nawet ci, którzy nie mają pojęcia o istnieniu takiego smakołyku, powinni się o tym dowiedzieć. Jakie mamy nowe emoji? Pękająca twarz, mało go pokaż. Pękło.
1: Nie, słuchajcie, dobra, tutaj chodzi o to cracking face. To można interpretować na kilka różnych sposobów, czyli na przykład, nie wiem, że nadawca rozlatuje się na milion kawałków, albo na przykład robienie dobrej miny do złej gry.
0: Jest tak, motyl monarcha. Ja mam w ogóle to wszystko przed nosem. Powiem wam, co motyl monarcha robi. No jest, to jest chyba jakiś gatunek motyla, motyl monarcha. Ogórek kiszony. Mamy latarnia morska. Mamy gumka do ścierania. Mamy siatka na motyle. Mamy tutaj.
1: To żeby tego motyla monarcha łapać.
0: Tak. No i są, uwaga, dopiero teraz ktoś wprowadził kciuk skierowany w lewo i kciuk skierowany w prawo. A jaki wasz jest ulubiony emotikon? Ja lubię bakłażany, więc wysyłam dość często.
1: Ja też lubię i też wysyłam.
0: No właśnie. A wrócimy jeszcze tutaj, bo wyobraźcie sobie, na Spotted Kraśnik Express znalazłem ciekawego newsa i wam go sprzedam. T-Rex teraz, Children of the Revolution.

0: To ja się teraz zamieniam w słuch, państwu też radzę, a Piotrek będzie nam opowiadał rzeczy.
1: Przenosimy się do Kraśnika, znalazłem na stronie Spotted Kraśnik Express pewien komunikat.
0: Wiesz, myślę, że jesteś mistrzem wychowywania w ogóle rzeczy. Coś z niczego.
1: Tutaj mój algorytm podsyła mi takie kwiatki. Hejka, hejka, napisał ktoś. Mam problem ze znalezieniem francuskiej piosenki, która mi się spodoba. Ja myślę, że jeżeli ktoś będzie mógł pomóc, to proszę was na Spotted Kraśnik, pomóżcie człowiekowi. Stara jest. Coś takiego mniej więcej, bardziej mniej niż więcej. Tempo wolne, piosenka nostalgiczna. Użyte l'existe pas, dupon joule existe pas, joule moi, joule moi, i juti, i giste moi.
0: No przecież to jak Céline Dion brzmi od razu.
1: Słuchajcie, możecie człowiekowi pomóc, jakby co, na Spotted Kraśnik. A my wrócimy do waszych zaskakujących żyle wizeli. To ja nawet chyba wiem, mogę panu pomóc.
0: Ja ustawiam Céline Dion, ale dawajcie znać.
1: My heart will go on w oryginale, po francusku. Słuchajcie, macie jakieś talenty, to piszcie do nas. Zaczęliśmy ten proceder. Mamy dla was różne gadżety związane z antyradiem. I pogadamy o tym po wpół do.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Nie, dla minister zdrowia Polacy za zmianami w resorcie. Ewakuacja ponad 1000 osób przez pożary w Hiszpanii. W tej prawdzie będzie też basenowa woda i jej pobasenowe życie.
16: Prawda Antyradia.
17: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Odwołać. Minister zdrowia chce tego prawie połowa Polaków przebadanych dla dziennika Gazety Prawnej. Za pozbawieniem stanowiska Jolanty Sobierańskiej-Grendy jest ponad 49% z nas, przeciwko jest niecałe 19%. Reszcie trudno powiedzieć, albo nie zna ona sprawy. Najbardziej krytyczne są osoby między 25 a 34 rokiem życia i takie zarabiające od 5 do 7 tysięcy złotych na rękę.
16: Prawda Antyradia.
17: Ewakuacja w Hiszpanii. Służby wyprowadzają z domów 1300 osób z ponad 30 miejscowości. To przez nieopanowane ciągle pożar szalejący w środkowej części kraju. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów terenu. To 1/3 zniszczeń pożarowych w całym tym roku.
16: Prawda Antyradia.
17: Masz kawałek ziemi i chcesz łatwo zarobić, robiąc na przykład pole namiotowe, to wykreśl słowo łatwo. Urzędnicy przypominają, że taki letni interes oznacza przygotowania i kontrolę sanepidu.
18: Przede wszystkim organizator takiego pola musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. Jest to wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli taki wpis już uzyskamy, to taki organizator musi uzyskać pozytywną opinię sanitarną inspektora powiatowego, na którego terenie znajduje się właśnie taki obiekt.
17: Mówiła Magda Mieszkowska z sanepidu. Za otwarcie pola namiotowego bez zezwoleń są oczywiście kary.
16: Prawda Antyradia.
17: Zamiast spłynąć do kanalizacji, płynie na ulicę. Woda z basenów w wakacje przydaje się w Warszawie do mycia jezdni.
19: Ekipy od sprzątania dogadały się z miejskimi basenami. Te, zamiast wylewać wodę do kanalizacji przy okazji przerw technicznych, oddają ją do napełniania maszyn używanych do sprzątania ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta Magdalena Niedziałek.
20: Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzania akcji.
19: W poprzednich latach drugie życie dostało w ten sposób blisko 14 milionów litrów wody. Joanna Obuchowska, Antyradio.
17: Jest prawie 8:33. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Deszcz może dziś padać w Opolu, Zakopanem, a poza tym to w północnej Polsce. Od Szczecina przez Koszalin, Gdańsk i Olsztyn po Suwałki. Na termometrach będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Zielonej Górze i 22 w Poznaniu czy w Łodzi, do 23 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie.
16: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, 20 minut do godziny 9. Zapytaliśmy się was o wasze niezwykłe talenty. Mamy dla was masę gadżetów antyradiowych, a wszystko to przez to, że koleżanka Małgo przyniosła swoją jagodzianę, którą położyła mi przed nosem i mówi, że to mogę sobie zabrać do domu. 30 sekund później nie było jagodziany, ja byłem cały umorusany w tych owocach. No dobrze, ale pod desperanos@antyradio.pl wy wysyłacie swoje talenty i tego jest sporo.
2: Oczywiście Grzegorz napisał do nas, ja tutaj zresztą identyfikuję się bardzo z Grzegorzem, bo też mam ten talent. Jestem certyfikowanym specjalistą od odkładania rzeczy w bezpieczne miejsce, to w cudzysłowie, którego później nie pamiętam.
1: Coś w tym jest.
2: No. Ja tak mam.
1: Ja znam wielu utalentowanych ludzi w tej dziedzinie. U mnie wszyscy godają, nie chcę tutaj, chcę zachować oryginalną pisownię, że robię najlepsze wodziona, że taka to śląska zupa. Ostatnio
2: wodzionka, no.
1: Zrobił rzech młodymu, co mu półtyry roku i ja się zajadł, to było i u mnie. A tocki jest naprawdę łatwy, zdradzam wam moja tajemnica. Po
2: piękny
1: prostu
2: talent.
1: Robi wodziona i śpiwą sewe w... Jezu, jakie to jest trudne. Trudniej śląsku mi tutaj pan zaimponował.
2: Jacqueline napisała też do nas: nie każdy ma talent, ja mam, potrafię znaleźć najbardziej toksyczną relację w promieniu 100 kilometrów. Na szczęście właśnie kończę ten kierunek studiów dyplomem w postaci rozwodu.
1: Znam wiele takich dziewcząt. Też mam talent, codziennie go wykorzystuję, trochę z przymusu, trochę z hecy, opanowałem do perfekcji udawanie normalnego człowieka, to Bartłomiej. No czekamy na więcej.
2: Słuchaj, jeszcze mam
1: Może nie będzie jeden laureat.
2: Mam Nat, która napisała: ja mam talent do odkładania wszystkiego na później, nawet tego maila napisałam wcześniej, a wyślę go pewnie później, screen w załączniku.
1: Hate to say I told you so, że 51% młodych Polaków mieszka jeszcze z rodzicami, o tym za chwilę The Hives teraz.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Mamy przed sobą najnowsze dane Eurostatu, dane, z których wynika, że ponad połowa Polaków, cały czas młodych Polaków dodam, cały czas mieszka z rodzicami.
2: Tak, i wyobraźcie sobie, że gorzej, wyższy udział gniazdowników tak zwanych odnotowano jedynie w Chorwacji, Grecji i na Słowacji. Z kolei za Polską znalazły się Włochy i Hiszpanie, którzy od lat również zmagają się z tym problemem. Chyba czytaliśmy i rozmawialiśmy o tym na antenie naszego wspaniałego radia. Okazuje się, że w wieku 35-34 lat ten odsetek gniazdowników wyniósł 51%. To wynik znacznie wyższy od średniej dla całej Unii Europejskiej. Ta średnia w Europie to 30%. No i wyobraźcie sobie, że tutaj w środku tabeli jest duży ścisk, ale na przykład w takich państwach skandynawskich, w Danii, w Finlandii, w Szwecji, z rodzicami mieszka zaledwie 8% osób w wieku 25-34. No i wyobraźcie sobie również, że młodzi Polacy znacznie później rozpoczynają samodzielne życie niż ich rówieśnicy z Europy Wschodniej.
1: I z czego to może wynikać? Bo to może wynikać przede wszystkim ze względów nie ze względów kulturowych, a ze względów ekonomicznych, no, tak? Że mieszkania są strasznie drogie. Wynajem mieszkania jest teraz bardzo drogie i ceny mieszkań, właśnie koszty najmu od lat rosną szybciej niż możliwości finansowe tych młodych ludzi.
2: I tutaj nie ma się z czego śmiać. I nie wiem, nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadał, może słucha nas jakiś ekspert, czy to się w ogóle kiedykolwiek ma szansę zmienić, czy dzieciaki, przepraszam, że mówię tak o osobach 2, 5, 3, 4, będą miały tylko i wyłącznie gorzej.
1: Oby miały lepiej.
2: Oby nie, Biryt, 10 minut do godziny 9.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Kochanie, napiłbym się kawy.
5: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
4: Kaśka. Złotą Woseba.
5: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
6: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Bójka w Wejherowie pod lupą policji. Pasażer na peronie bił się z załogą pociągu. Przyducha w warmińsko-mazurskiem. W tej prawdzie też nowy brytyjski premier z ambitnymi pomysłami i afrontem względem kota.
10: Prawda Antyradia.
11: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Bójka w Wejherowie. Policja wyjaśnia, co właściwie stało się na peronie kolejowym. Na razie wiadomo, że agresywny pasażer miał zetrzeć się z pracownikiem PKP Intercity. Nagranie jest w sieci. Konduktor pociągu jadącego z Olsztyna do Szczecina złożył zawiadomienie dotyczące kierowania gruźb, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Pasażer nie skarży się. Ze wstępnych informacji wynika, że mógł być pijany.
10: Prawda Antyradia.
11: Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo. Padły stynki, wyjątkowo wrażliwe na wahania temperatury i spadki natlenienia wody. Wody Polskie podejrzewają, że winna jest właśnie przyducha. Ile ryb jest śniętych? Nie wiadomo, sytuacja jest monitorowana.
10: Prawda Antyradia.
11: Bez VAT-u. Takie będą rachunki za prąd w Wielkiej Brytanii. To zapowiedź nowego premiera Andiego Barnama. Jak stwierdził, chce dać ludziom odetchnąć. Ten oddech to będzie jakieś 45 funtów w ciągu roku. Sam Barnum według brytyjskich mediów tchnął nowe życie w rząd Partii Pracy. Podejrzewają one jednak, że jego program jest zbyt ambitny. Barnum może nie mieć też poparcia u Larego Kota, który w siedzibie na Downing Street przeżył już 6 premierów. Ten najnowszy ma psa.
10: Prawda Antyradia.
11: A propos psa, coraz więcej właścicieli chce z psem jechać na wakacje.
12: Zamiast szukać opieki czy płacić za hotelik, właściciele zabierają psa na wakacje. Tylko najpierw muszą znaleźć miejsce, w którym ich zwierzaki będą czuły się dobrze. Sun and Snow, Katarzyna Szkudlarek.
13: Już na etapie planowania wyjazdu sprawdzają, czy dane miejsce jest naprawdę przyjazne zwierzętom, czy są tereny spacerowe, dostęp do natury i udogodnienia dla opiekunów.
12: Takich miejsc jest coraz więcej. Można znaleźć nawet takie, w których pies albo psy nie płacą za pobyt. Joanna Obuchowska, Antyradio.
10: Prawda Antyradia.
11: Nowe ścieżki rowerowe w Zielonej Górze. Powstaną trasy wzdłuż Rzeźniczaka, Zdrojowej i Sulechowskiej. Prezydent Marcin Pawierowski.
14: To są ścieżki o szerokości od 2 do 2,5 metra. Ponadto przejścia dla pieszych oraz przede wszystkim połączenia z istniejącymi drogami wewnętrznymi.
11: Wykonawca ma nieco ponad 2 lata na przeprowadzenie prac od początku do końca. Jest dokładnie 9:03, to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Deszcz może dziś padać w Szczecinie, Gorzowie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, ale też w Opolu i w Zakopanem. Na termometrach będzie do 23 stopni. Najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. 21 stopni w Trójmieście, 19 w Gorzowie Wielkopolskim i najmniej 18 w Szczecinie i w Koszalinie.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
16: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 9. Kończymy powoli naszą przygodę z waszymi talentami. Wysyłacie nam maile, dzwonicie. Ania z Łodzi napisała: nie wiem, czy to jakaś strasznie niezwykła zdolność, ale za młodu nauczyłam się od babci robienia na drutach i chyba będę musiała wrócić do tego hobby, patrząc na to, jakie cieplutkie lato mamy. Coś w tym jest. Ja mam talent do odkładania wszystkiego na później i ten talent w ogóle jest
2: wszyscy
1: dominujący.
2: Wszyscy mamy. Myślę, że bardzo wielu z nas ma ten talent. Bartek też napisał, że ma talent taki, że codziennie go wykorzystuje trochę z przymusu.

0: trochę dla hecy, opanowałem do perfekcji udawanie normalnego człowieka. Tutaj też, prawda, myślę, że wielu z nas taki talent posiada.
1: Mamy telefon od słuchacza.
0: 321-321-600.
2: Siemanko, Desperanów. Ja dzięki swojemu talentowi poznałem swoją małżonkę, którą jestem już 29 lat i posiadamy piątkę wspaniałych dzieci. A mój talent to... Dziękuję.
1: Panu daje gołębia. Synogarlice.
0: No jak to, ty masz takie ładne powiedzenie. Pozdro dla kumatych.
1: Pozdro dla kumatych, elo. Dobra, przeniesiemy się na Florydę
0: to
1: niedługo,
0: zaraz.
1: Bo to jest dość śmieszna informacja. Jeżeli zdążymy, to zajmiemy się również strunami. Bo okazuje się, że Polak ma wpływ na rozwój heavy metalu i nie tylko na świecie.
0: 13 minut po godzinie 9.
3: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: A teraz zrobimy coś bardzo brzydkiego i zagadamy końcówkę piosenki, ponieważ tak dużo gadaliśmy, że zjedliśmy prawie całe wejście.
1: Tak, czy mamy gadać więcej? Pytanie Małgorzato. Jeszcze chwilę. Mamy teraz miejsce na tego niusika?
0: Nie, nie mamy miejsca na niusika, ale możemy zapowiedzieć, który to niusik pojawi się po prawdzie.
1: Przeniesiemy się do miejscowości Tampa na Florydzie. Tam pewna podła była dziewczyna, narobiła rabanu i została aresztowana. Acid Drinkers, Hit the Road Jack. Teraz 21 minut po 9:00. Tu Desperanos z Wanty Radio.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jest więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Spokojna noc, nie dla wszystkich. USA 11 noc z rzędu ostrzeliwały Iran. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Niemczech. W tej prawdzie też my i internet, czyli bezpieczeństwo i umiar w sieci.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. 11 noc z rzędu z atakami USA na Iran. Teraz akcja trwała 75 minut i nastąpiła po tym, jak Donald Trump zapowiedział uderzenie w miejsce, w którym Teheran może trzymać zapasy uranu. Dodał też, że teraz to już naprawdę reżim będzie potrzebował 25 lat, żeby odbudować kraj. To podobne prognozy jak rok temu, pół roku temu i jeszcze kilka razy.
1: Prawda Antyradia.
2: Za to z Arabią Saudyjską pokój. Prezydent USA zatwierdził porozumienie dotyczące stworzenia w tym kraju cywilnego programu nuklearnego. Potencjalnie, jak pisze Wall Street Journal, ale może powstać też ośrodek wzbogacania uranu.
1: Prawda Antyradia.
2: Zabójca kaput. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w domu samotnej matki w niemieckim Stade pod Hamburgiem. Pod koniec czerwca zginęło przez niego 6 osób. Napastnika udało się zatrzymać. Teraz pracownik więzienia znalazł 45-latka bez oznak życia w jego celi.
1: Prawda Antyradia.
2: Uważaj, gdzie klikasz. Cyberspecjaliści przypominają, Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o liczbę cyberataków. Eset Marcin Mazur.
3: Jesteśmy między innymi numerem 1 na świecie pod względem wykryć programów otwierających drogę do kolejnych etapów ataku. Zajmujemy też drugie miejsce w atakach prowadzonych przez pocztę elektroniczną i maile oraz trzecie miejsce w przypadku oprogramowania, które szyfruje dane w zamian za okup.
2: Cyberoszuści coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję i fałszywe kody QR.
1: Prawda Antyradia.
2: A propos patrzenia w ekran, to co w wakacje nam często nie wychodzi, to odcięcie od pracy.
4: Aż 25% badanych deklaruje, że będzie się w czasie urlopu kontaktować z firmą. I to niekoniecznie dlatego, że szef tego wymaga. To nie jest dobry pomysł. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
5: Samo sprawdzenie maila być może zajmie nam faktycznie tylko minutę, ale powrót do stanu pełnego odprężenia po przeczytaniu o jakimś problemie projekcie może zająć nam nawet kilka godzin.
4: Jednocześnie 8 na 10 Polaków mówi, że głównym celem urlopu jest dla nich relaks. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Jest 9:32. Od 18 do 23 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Najcieplej w Warszawie, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Wieczorem będzie padać w Gdańsku i może padać prawie w całym kraju. Wtedy ma być od 15 stopni w Olsztynie przez 17 w Poznaniu czy w Katowicach i w Rzeszowie. Maksymalnie do 18 w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Nosimy się do Tampa, Florida. Jest moją bohaterką absolutną. Uwielbiam panią Brooke Mancini. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli pani nas słucha, to ja jestem w stanie się dorzucić do tego prawnika, którego pani będzie potrzebowała.
2: No właśnie, bo ona została aresztowana.
1: Została aresztowana po tym, jak przez 5 tygodni każdej nocy logowała się na konto Netflix swojego byłego chłopaka i uwaga, co robiła? Zmieniała język konta na portugalski i przestawiała jego listę oglądania.
2: To jest wspaniałe, bo ona te zmiany wprowadzała właśnie w nocy, tak jak powiedziałeś, około północy czy tam w tej sobie, i dodawała też na przykład do sekcji kontynuuj oglądanie telenowele.
1: No i przemieniła też jego profil na Apprentice i ustawiła kategorię wiekową na treści tylko dla dzieci. On wariował. Chłopak mówi, resetowałem wszystko 30 razy, zanim zauważył schemat działania przestępcy.
2: Mało tego, ona sobie zrobiła taki arkusz, słuchajcie, który trochę działa jak Duolingo, ale jak sama mówi Duolingo, ale złośliwe. I wpisywała tam do tego arkusza właśnie rzeczy, które robiła. Czyli domyślam się, że te telenowele, które tam ustawiała i różne inne rzeczy. No i gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, to miała stwierdzić, że ona po prostu poszerza jego horyzonty po jednym napisie naraz.
1: Przepracowałem 25 lat i nigdy nie spodziewałem się wpisać w służbowej notatce podejrzana, zaangażowana w streamingowy żart przez 35 nocy. Pan Omar Hale, sierżant, policjant z Tampa, Florida. Mężczyzna podobno w końcu zmienił hasło. 19 minut do godziny 10.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 13 minut do godziny 10. Mamy jeszcze jednego Ancymona z niezwykłym talentem.
2: Mamy i ten Ancymon został zwycięzcą naszego dzisiejszego konkursu. Ja też muszę od razu tutaj powiedzieć, że to jest bardzo trudne naprawdę, żeby wybrać tę jedną, jedyną osobę, no ale stało się. Pan ma na imię Dariusz. Ja tutaj też muszę zapytać, bo to jest odwieczny dylemat. Jeżeli Darek to Dariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? To jest moje pytanie.
1: Nie, dajmy spokój już.
2: Dobra.
1: Kończymy już audycję. Chodźmy do domu.
2: Czytam, co napisał pan Dariusz. Żona, jego talent to, że umiem czytać w myślach mojej żony. Żona mówi, podaj mi proszę tą, a ja już wiem, o co chodzi, albo coś zaczyna mówić i się zawiesza, bo brakuje jej słowa, a ja i tak wiem, o co chodzi. Ostatnio weszła na wyższy level, bo mówi na przykład, nie wiesz, gdzie jest moja, czyli rodzaj żeński, a chodziło na przykład o telefon, czyli rodzaj męski. Jest trudniej, ale ja i tak daję radę.
1: Wspaniałe, pozdrawiam pana Darka. Ja chciałem powiedzieć krótki żart. Mhm. Przychodzi wróż do wróża, wiesz co, wiem. Dziękujemy państwu bardzo.
2: Bardzo serdecznie. Przepraszamy za nasze dzisiejsze poczucie humoru, ale...
1: No, o ile można nazwać to poczucie humoru.
2: No tak, czasami się zdarza. I co, słyszymy się z wami jutro punktualnie o 6.30.
1: Będziemy.
2: Zaczynamy. Tak jest. Teraz 11 minut zostało do godziny 10.
1: Pa.
2: I co? Pa?
1: Dobra, no to
2: pa. O, a to zobacz, Jan Borysewicz. Będziemy mieć jutro dla was podwójny karnet na festiwal Jana Borysewicza, który już w najbliższą sobotę, i ten karnet będziemy mieć jutro i pojutrze.
1: O.
2: Pa!

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
0: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Problemy pacjentów w Łodzi. Chętni na program lekowy mogą zostać odesłani z kwitkiem. Wielkie cła, zapowiada Donald Trump. W tej prawdzie będzie też aktywne Trójmiasto z ekoparkowaniem.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10:00. Grzegorz Kornacki. Chory to do domu. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych, między innymi w onkologii. Tak pisze Rzeczpospolita, dodając, że sygnały spływały od kilku dni. Teraz dziennikarze dotarli do pisma. Z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń, rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe. Papier miała dostać pacjentka, u której rozważana jest kwalifikacja do leczenia dla chorych na raka piersi. Łódzki NFZ przyznaje, że zgłosiło się 2 pacjentów, którym wskazane zostały inne szpitale.
1: Prawda Antyradio.
0: 100% cła na zamienniki leków to nowa zapowiedź Donalda Trumpa. Taka taryfa dla teoretycznie tańszych lekarstw ma zacząć obowiązywać za 2 lata i utrzyma się przez rok. Potem będzie drożej, stawka wzrośnie do 200%. Rozwiązaniem dla firm, które mogą ucierpieć, jest przeniesienie produkcji do USA.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmiany w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski mianował nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Mychajło Drapaty zastępuje Aleksandra Syrskiego. Były minister obrony ma natomiast dostać nową robotę. Prezydent zaproponował Mychajłowi Fedorowowi stanowisko związane z rozwojem technologicznym.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie tylko plażą człowiek żyje. Gdynia przygotowała się na wakacje. Centrum Sportu Paweł Brutel.
2: Tradycyjnie z każdym rokiem Gdyńskie Centrum Sportu organizuje turniej Aktywna Plaża, turniej siatkówki plażowej. Właściwie w tym roku będzie chyba największy od lat, który planujemy. Zbudujemy specjalny stadion dla uczestników. Równolegle prowadzimy tradycyjnie aktywne lato, czyli zajęcia na plaży z siatkonogi, rugby oraz beach soccera, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Pełny kalendarz na stronach miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: A jeśli jedziesz do Trójmiasta, czeka darmowy parking. 700 miejsc przy Ergo Arenie można wykorzystywać przez 7 kolejnych dni.
3: Korzystam z tego parkingu, zamiast szukać miejsca, wiadomo, blisko morza, gdzie obecnie jest dużo turystów i po prostu zajmują miejsca parkingowe. Także moim zdaniem świetne rozwiązania, myślę, dla turystów to szczególnie. Którzy tu przyjeżdżają.
0: Z parkingu odjeżdżają ekobusy przewożące chętnych bliżej centrum. Jest prawie 10:02. Do 23 stopni dziś na termometrach. Deszcz może padać przede wszystkim na północy, ale też w Opolu i w Zakopanem. Nocą opady możliwe już w całym kraju. W zachodniopomorskim może też zagrzmieć. Będzie przy tym od 11 stopni w Gdańsku i w Krakowie, przez 13 w Szczecinie, Warszawie i w Rzeszowie, maksymalnie do 14 w Koszalinie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: A jakże? Proszę Państwa, 11 minut po 10:00, kłania się Aleksander Ostrowski. Przypominam, że mamy tydzień z Janem Borysewiczem, bo jest naszą gwiazdą, a wszystko na intencję tego, że startuje pierwsza edycja festiwalu na Zamku Ćmielów, właśnie Jana Borysewicza festiwal. Ja będę miał dzisiaj dwuosobowe zaproszenia, na trzy nawet karnety na festiwal Jana Borysewicza. Zajmę się tym w stosownym momencie. Do tego społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy Światowy Dzień Mózgu. Oby wszyscy mogli świętować Dzień Łapaczy Szczurów. Czytałem dzisiaj w informacjach, że jedną z dzielnic Warszawy tak zaatakowały szczury, że strach wyrzucić śmieci z domu, bo po prostu mogą pokąsać. Mamy też Dzień Hamaka oraz Dzień Lwiej Części. 22 lipca 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny. I długo, długo ludzie dochodzili do siebie po tych dziwnych latach. W 1955 roku oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. Pałac Kultury przetrwał, Stadion Dziesięciolecia nie przetrwał próby czasu, ale też się tam działo. Rodaszki, rodacy, jedziemy z Antyradiem. No i z grupą KIS.

0: Trwa 24 minuty po 10. Słuchają Państwo Antyradia. Jak próbujemy się dodzwonić do jakiejś firmy czy do sklepu internetowego, to się okazuje, że wita nas chatbot. No i on zaczyna z nami rozmowę, nie zawsze konkretną. Próbujemy go zmusić do tego, żeby albo połączył nas z żywym ludziem, albo żeby odpowiedział na nasze pytania. No to jest naprawdę problem. W ogóle zanim pojawi się sam chatbot, to jeszcze musimy wysłuchać 15 ostrzeżeń i innych informacji dotyczących naszej prywatności. Jak już to wszystko przetrwamy, to natrafiamy na takiego urządzonka, który zaczyna nam utrudniać życie. Okazało się, że niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu online, bo chatbot sklepu nie potrafił rozwiązać ich problemu. No właśnie, to jest to życie współczesne, kiedy musimy się zderzać z tego typu interlokutorem.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
0: dalej masz. Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepsze.

Chris, nasz stały korespondent za kanału angielskiego, a propos chatbotów, napisał: a ja zauważyłem ludzi próbujących wdawać się w dialog z kasą samoobsługową, a to bezduszne urządzenie nie chce dyskutować, tylko pobrać opłatę. To nasuwa myśl, że pracowników skarbówki mogą zastąpić automaty. Byłoby fajnie, tylko jak się z takim dogadać. Proszę Państwa, i Panie Chrisie, nasz człowiek w brytyjskim rządzie, taki artykuł znalazłem dzisiaj, okazuje się, że ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii został polityk o polskich korzeniach. Jak się pan z tym czuje, panie Chrisie, mając Polaka na tak ważnym stanowisku? Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem.

0: prosimy sobie po Mazuli. Pan Chris odpowiedział na moje pytanie, jak znajduje ministra spraw zagranicznych z polskimi korzeniami w rządzie. Powiem o tym po godzinie 11, a także będzie słówko na temat znikających majtek, proszę państwa.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Prokuratura czeka z pedofilskimi zarzutami na powrót youtubera Stu do Polski. Uwaga na utrudnienia na A2. Ruszają przygotowania do poszerzenia drogi. Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci od września we Francji.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Wraca sprawa internetowego twórcy potencjalnego pedofila pod pseudonimem Stu. Polska prokuratura ma dla niego zarzuty, a na ekstradycję zgodził się sąd odwoławczy w Wielkiej Brytanii. Jednak mężczyźnie przysługuje jeszcze skarga do Sądu Najwyższego. Na ewentualny transport do polskiego aresztu trzeba czekać jeszcze kilka miesięcy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Nastawiamy się już, że Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa będzie w sposób bardzo wyraźny badał kwestie typowo polityczne. Kto wydawał nakaz aresztowania, czy cała ta sprawa nie jest inspirowana w sposób polityczny, co było i tak podnoszone do tej pory m.in. przed sądem odwoławczym.
6: Śledczy chcą postawić mężczyźnie 4 zarzuty dotyczące m.in. kontaktów seksualnych z nieletnimi fankami, za co grozi do 15 lat więzienia.
5: Prawda Antyradia.
6: Uwaga na utrudnienia na A2. Ruszają przygotowania do poszerzenia drogi między Łodzią a Warszawą. W czasie rozbudowy trasa ma być przejezdna, ale trzeba się liczyć ze zwężeniami czy ręcznym sterowaniem ruchem. Rozpoczynające się prace potrwają 4 miesiące. Będą prowadzone na 4 węzłach drogowych: Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ i na 2 skrzyżowaniach w Sochaczewie.
5: Prawda Antyradia.
6: 117 miliardów złotych. Tyle pieniędzy przepłynęło przez Blika w pierwszych miesiącach tego roku. Średnio blikujemy ponad 8 milionów razy dziennie. To daje 6 tysięcy płatności na sekundę. Członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności Katarzyna Matuszczyk.
8: W pierwszym kwartale 2026 roku użytkownicy Blika zrealizowali łącznie 756 milionów transakcji, co oznacza wzrost o 14% rok do roku.
6: Średnia kwota płatności realizowanej przez użytkowników Blika wyniosła 155 zł.
5: Prawda Antyradia.
6: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat przyjęty przez parlament. To Francja i ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Macron. Przepisy zakładają także zakaz korzystania z telefonów w liceach. Mają wejść w życie już od 1 września. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Będzie czwarty Deadpool. Ryan Reynolds, który wciela się w tytułową rolę, zapowiada kontynuację. Na razie nie wiadomo, jaki jest pomysł na ten film. Wcześniej aktor sugerował, że Deadpool powinien stać się postacią drugoplanową. Powrotu doczeka się też Fallout. Chodzi o trzecią odsłonę serii gier oraz tę pod tytułem New Vegas. Oficjalnie informuje o tym studio Bethesda w swoich mediach społecznościowych. Ponadto piątka jest w planach. Jeśli będzie iść równie sprawnie jak z kontynuacją Elder Scrolls, to zagrają w nią nasze prawnuki. Jedna z najbardziej lubianych odsłon Call of Duty posłuży za materiał do ekranizacji. Reżyser Peter Berg zdradził, że to będzie czwarte Modern Warfare. Wciąż tajemnicą pozostaje fabuła. Nie wiadomo, na ile pokryje się z tą z pierwowzoru. Premiera za jakieś 2 lata.
9: Sponsorem programu są Militaria.pl.
6: Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na zachodzie i północy. Na termometrach w granicach 19 stopni najcieplej w Legnicy. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, do 23. W północnej połowie kraju może przelotnie pokropić. Jutro od rana deszcz na zachodzie i północy, a po południu burze w prawie całej Polsce.
9: programu były militaria.pl.
10: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: 11 minut po godzinie 11 i kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Kiedy spytałem pana Chrisa na co dzień przebywającego w Londynie, co sądzi o tym, że ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii został polityk o polskich korzeniach. Pan Chris odpowiedział: drogi Olku oraz wspaniali słuchacze, takich ważnych ludzi z polskimi korzeniami to wszędzie pełno. Raczej będzie realizował politykę zgodną z nurtem Tamizy. Temat jest mi nieznany, bo właśnie popijam kawę pod błękitnym polskim niebem w cieniu drzew. No i proszę bardzo, pan Chris zjechał na urlop do Polski. Bardzo to dobre. Proszę Państwa, o tych ginących majtkach to może za chwilę, bo przedłużo by tego było na raz. A my jedziemy z Queenem i z Antyradiem.

0: Państwa. 24 prawie minuty po 11. Pewien pan internauta zauważył, że giną mu skarpety, koszulki i tego typu rzeczy. No i w pewnym momencie zginęły także majtki. Pan się troszkę zdenerwował, ustawił coś na kształt fotopułapki, no i zdybał intruza. Okazało się, że to był bóbr, proszę Państwa. I ten bóbr za pomocą tych wszelkich kradzionych elementów przy odziewku budował sobie żeremię. No, jakie bobry są. I podobno, kiedy pan poszedł odwiedzić bobra, żeby sprawdzić, co robi z jego rzeczami, to bóbr zaczął syczeć jak rozjuszony zwierz, no a potem skoczył do wody, jak to określono, jak błotny demon. Bobry bywają psikusami obdarzone niesamowitymi. Ratujcie bobry, a z drugiej strony uważajcie na bobry.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wszystko, co dziś możesz mieć.
0: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
2: Piotrusz, powiedz I love you.
3: I love you.
2: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Biedronka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander.

tym, że dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie świętuje swoje 71. urodziny. Warto wspomnieć, że ma 237 metrów wysokości, spożytkowano na budowę 40 milionów cegieł, ma 46 kondygnacji, taras na 30 piętrze, zegar milenijny na 40 piętrze i mniej więcej 3288 pomieszczeń, bo chyba tego nikt dokładnie nie policzył. Niemniej jednak dziś święto Pałacu Kultury, będzie tort, będzie koncert, będzie można taniej wjechać na taras widokowy. Myślę, że wiele osób w tym kraju przynajmniej raz odwiedziło to dla niektórych kultowe miejsce. Proszę Państwa, 71 lat.

0: nie dała mi szansy na to, żeby coś powiedzieć na koniec. Króciutko, szybciutko, w kolejnej godzinie rozdawnictwo zaproszeń.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Bo z Media Expert taniej ma.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Media Expert.
13: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Wakacje to sezon na waluty.
1: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Metallica. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kończy się sprawa wymiany migów na technologie dronowe. Negocjacje z Ukrainą trwają. Zakaz porno dla dzieci to wciąż fikcja według NIK-u. Setki tysięcy ludzi przyciągnęła Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Sprawa polskich migów dla Ukrainy wciąż jest otwarta. Negocjacje w tej sprawie trwają, mówi Paweł Zalewski. Wiceminister obrony przypuszcza, że ostatecznie dojdzie do wymiany samolotów za ukraińskie technologie dronowe.
2: Nie ma problemu z dostępnością technologii ukraińskich i zakładam i jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia odnośnie migów.
1: Ukraińcy chcą dostosowania migów do współczesnego pola walki. Polska nie mówi temu nie, ale płacić za to nie chce.
0: Prawda Antyradia.
1: Pornografia jest łatwo dostępna dla dzieci. Co trzecie dziecko w internecie trafia na treści erotyczne. Przyjrzała się temu Najwyższa Izba Kontroli.
3: Po kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji wyszło, że działania mające chronić młodych w internecie są nieskuteczne. NIK Bartłomiej Pograniczny.
4: Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
3: Skala problemu jest spora. Blisko 32% małoletnich miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie. 60% osób poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych. Jednocześnie na sprawy dotyczące edukacji dzieciaki przeznaczają 1% czasu spędzanego w sieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Spore zainteresowanie wydarzeniami Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wzięło w nich udział ponad 270 tysięcy ludzi. MSWiA chwali się wynikami. Jak czytamy, w samych ćwiczeniach pierwszej pomocy wzięło udział 100 tysięcy osób. Sama Akademia uczy też, jak reagować na sygnały alarmowe, czy jak przygotować siebie i bliskich na najgorsze.
0: Prawda Antyradia.
1: Żar, gorąc, skwar, spiekota, ukrop tudzież tropiki. Do zbioru synonimów słowa upał możecie sobie dopisać kokuszobi. Może się przydać za 2 tygodnie, kiedy w Polsce znów może się zrobić powyżej 40 stopni. Taka fala upału uderzyła teraz w Japonii, gdzie służby meteo oficjalnie po raz pierwszy odnotowały wystąpienie okrutnie gorących dni. To jest znaczenie właśnie słowa kokuszobi. Termin funkcjonuje od kwietnia i oznacza dni z temperaturą 40 stopni lub więcej. Słonecznie w większości kraju, chmurzy się głównie na zachodzie i północy. Na termometrach w granicach 20 stopni najcieplej w Kaliszu. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, do 23. W północnej połowie kraju może przelotnie pokropić. Jutro od rana deszcz na zachodzie i północy, po południu burze prawie wszędzie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksandr.

niesamowitą imprezę organizowaną przez Jana Borysewicza. To taki fajny festiwal Jana Borysewicza 25 lipca, Zamek Ćmielów. No i co tam się będzie działo? Będą i koncerty, będzie obchodzone 45-lecie istnienia zespołu, będą specjalne strefy lutnicze, będzie można obejrzeć bardzo ciekawe gitary, porozmawiać o tym sprzęcie. No jest moc. Też organizatorzy potwierdzają udział zagranicznych artystów światowego formatu, którzy zostaną ujawnieni w najbliższy piątek. No, i ja mam trzy takie dwuosobowe karnety na ten festiwal. Państwo zainteresowani karnetami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila, to taki artykuł dzisiaj znalazłem w publikatorze, teksty dobre na lato. Państwa zadaniem jest wykonanie takiego tekstu dobrego na lato, zawierającego słowo upał. Na przykład był taki upał, że orzech sam się rozłupał, i tego typu rzeczy mogą Państwo malować w temacie maila. Przypominam, upał musi się znaleźć w tym tekście. No a ja czekam na Państwa maile. Takie trzy dwuosobowe karnety znajdą swoich właścicieli jeszcze dziś. Proszę Państwa, jedziemy dalej.

0: Państwa, nadal odbieram Państwa maile z takimi tekstami dobrymi na lato, zawierającymi słowo upał. Jeszcze trzymam w garści 3-2-osobowe karnety na festiwal Jana Borysewicza 25 lipca, Zamek Ćmielów. Jeszcze trzymam, ale chwil kilka, dajcie mi Państwo, być może coś przebije te, które już do mnie przybyły. Mam na myśli teksty.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: No może olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
20: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Tak sobie gra Ghost, a ja pozwolę sobie zawiadomić, że rozwiązałem ten konkurs. Trzy dwuosobowe karnety na festiwal Jana Borysewicza 25 lipca, Zamek Ćmielów. Miały być takie przypowiastki związane ze słowem upał i bardzo proszę, pan Jakub w imieniu żony. W lipcowy upał mój mąż osłupiał, gdy z antyradia mu bilet skradłem, a pan Krzysztof koleś tak tupał, że od tarcia zrobił się upał piękny. No i pan Paweł, upał daje nam popalić, a ostry poszedł zapalić. To są te trzy osoby, które otrzymują dwuosobowe karnety na Zamek Ćmielów. Tam się odbędą niesamowite rzeczy. Proszę państwa, a my jedziemy dalej z antyradiem. Za chwileczkę maile zwrotne do państwa wyślę, że można już być pewnym swego.

0: Tak sobie pomyślałem, Tomek, bo Tomek Kasprzyk już
1: dzień dobry, dzień dobry.
0: Że dla jednego Sweet Home to jest Alabama, dla innego to jest na przykład Kraków, no. Sweet Home, a dla ciebie Sweet Home to...
1: Woda.
0: Woda.
1: Woda. Woda to jest życie.
0: Zdecydowanie tak. Oby tej wody na razie wystarczyło, chociaż w lasach podobno gorąco.
1: Strasznie. Poziom wód jest niski, niski niestety, ale miejmy nadzieję, że przyroda sobie z tym poradzi. Radzi sobie zresztą od lat, mamy nadzieję, że w tym roku także sobie poradzi.
0: Jest to jak taki poziom wody niski, to można ryby w ręce łapać, bo to już tak raczej nie ciekawi.
1: Niekoniecznie, to tak wygląda, musiałbym ci dać dłuższy wykład.
0: Dobrze, dobrze, jakieś to będziesz miał dzisiaj do oddania cudne rzeczy.
1: Dzisiaj będę miał do oddania Judas Priest.
0: Wow.
1: Podwójne zaproszenia, koncert już niebawem, więc proszę nasłuchiwać antyradia, bo wszystkie oddam w dobre ręce.
0: Z radością powiem, że jutro też będę miał do oddania zaproszenia na Judas Priest, a dziś był Zamek Ćmielów, Janek Borysewicz, zatem
1: szacunek.
0: Mamy tych zaproszeń całe sterty. Tomek Kasprzyk za momencik z Rokomotywą, Aleksander Ostrowski kłania się nisko i do usłyszenia, rodaczki, no i oczywiście rodacy.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Prawie dwukrotny wzrost liczby pasażerów na kolei, zapowiada premier. Jest wyrok za skopanie czarnoskórego dziecka w Ostrołęce. Dobry czas, żeby kupić lub sprzedać cztery kąty. Rynek mieszkaniowy nie stygnie w wakacje.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 800 milionów ludzi rocznie mają wozić pociągi w Polsce. Tak będzie według premiera po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej. Dla porównania tegoroczny wynik to będzie około 470 milionów podróżnych. Program zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii kolejowych. Miejscami składy mają się rozpędzać do 350 km na godzinę. Donald Tusk zapowiada, że przez całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny. Tyle, że nie ma terminu zakończenia tych wszystkich inwestycji, to może być nawet druga połowa tego stulecia.
9: Prawda Antyradia.
10: Więzienie w zawieszeniu za zaatakowanie 11-latka w Ostrołęce. Wyrok usłyszał obrońca białej rasy z tego miasta. 30-latek kopał dziecko, bo ma czarną skórę. Do incydentu doszło we wrześniu ubiegłego roku. Jeśli mężczyzna znów coś wywinie w ciągu 3 lat, pójdzie siedzieć na pół roku.
9: Prawda Antyradia.
10: Rynek mieszkaniowy nie stygnie w wakacje. Co czwarty lokal w Polsce jest sprzedawany właśnie w lipcu i sierpniu, mówi Anton Bubiel.
11: Nasze dane pokazują, że odkładanie sprzedaży wyłącznie dlatego, że zaczęły się wakacje, nie znajduje uzasadnienia w liczbach. Zdecydowanie większe znaczenie mają odpowiednia wycena nieruchomości, atrakcyjność oferty oraz aktualna sytuacja gospodarki.
10: Z badania wynika jednak, że najczęściej mieszkania są kupowane tuż po wakacjach, czyli we wrześniu.
9: Prawda Antyradia.
10: Tamy bobrów zostaną policzone. Takie zadanie postawili przed sobą urzędnicy Wód Polskich. Pomóc może każdy z nas. Chodzi o to, żeby zgłaszać dokładne lokalizacje tam oraz obecność bobrów, jeśli zobaczymy je podczas spaceru nad rzeką. Informacje nie posłużą do niszczenia siedlisk tych zwierząt, zapewnia Filip Szatanik z Wód Polskich.
12: Bobry nigdy nie były naszym przeciwnikiem. Walczyliśmy tylko i główną naszą troską, jeżeli były likwidowane tamy bobry, to było bezpieczeństwo. Czasami zdarzało się, że piętrzenia mogły skutkować zalaniem, podtopieniami.
10: Akcja liczenia tam bobrów ma wskazać prawdziwą skalę działania i obecność tych zwierząt w Polsce. Do tej pory nie było to sprawdzone. Słonecznie i bez opadów w większości kraju. Lepiej się tym nacieszyć, bo jutro od rana deszczowo na zachodzie, później w ciągu dnia przez prawie całą Polskę mają się przetoczyć burze. Na termometrach w granicach 20 stopni. W piątek deszcz i burze głównie na wschodzie. Weekend raczej bez opadów.
9: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
13: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Aktywa w Antyradiu.
1: Mają te dziewczyny tak zwane kochones i wiatr we włosach. Pewnie, że tak. The Warning Ritual za nami. Przepięknie wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu w środę 22 lipca, 11 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się na posterunku, jestem. No i będę z wami do godziny 16, jak zwykle, zapraszając na wspólną rokomotywową przejażdżkę. W którymi dziś zajmiemy się m.in. Hollywood Vampires, bo Hollywood Vampires, nie wiem czy wiecie, ale pokłonili się legendzie w swojej muzyce. Trochę więcej o tym. Co dalej jest systemowy down? Także odpowiem na to pytanie. No i powrócę do braci Gallagherów. Wczoraj wspomniałem, że spekulacje trwają, czy będzie nowa płyta, czy nie. Liam Gallagher odpowiedział pewnemu fanowi. Warto to przytoczyć, bo to jest w stylu Gallaghera. To za jakiś czas, ale także będzie szansa na zdobycie podwójnych zaproszeń na koncert, który odbędzie się 28 lipca na warszawskim Torwale.
0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: No dobra, to zaczynamy koncertowo. Co by nie było sprzed lat, no ale do takich koncertów lubimy wracać. Nie tylko my tutaj w redakcji, ale także i Państwo. Pisząc w mailach, między innymi o ten utwór Pearson Sugar on Me, The Leopard. Takich utworów i takich koncertów się nie zapomina.

0: trochę było o kłamczuszkach. You love the lies. Simple plan za nami. Ale szczera prawda jest taka, że za kilka dni, 28 lipca na warszawskim Torwarze, pojawią się panowie, którzy wiedzą, co to jest rock and roll. Od lat wielu wciąż na szczycie. Judas Priest. No i przede mną kilka podwójnych wejściówek na to wydarzenie, które chętnie oddam wasze ręce. Jeżeli jesteście zainteresowani, nie oddalajcie się.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i zdarzyło.

0: expert.pl.
1: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

przygotowałem muzyczne kartki kalendarza związane z 22 lipca i parę dat się trafiło na tym. Na przykład dzisiaj urodziny ma wokalista i perkusista grupy The Eagles, zespołu, który w latach 70. odniósł spektakularny sukces utworami Hotel California, który już w tle, Nikki in Town czy Desperado. Album zresztą The Greatest Hits stał się drugim w kolejności chyba najbardziej kasowym krążkiem w historii, osiągając sprzedaż na poziomie ponad 30 milionów sztuk. Artysta, którego mam na myśli, nagrywał także solo. Jego kompozycja The Boys of Summer w 1985 roku dotarła do pierwszej piątki listy w Stanach Zjednoczonych i chyba 12 miejsca w Wielkiej Brytanii. Don Henley, bo o nim mowa, dziś kończy 79 lat. Pomimo tego, że grał na perkusji, to w tym utworze zaśpiewał główny wokal. No i oczywiście napisał tekst do tej piosenki. Wiadomiks.

0: chyba powiedzieć, że wszyscy jesteśmy zachwyceni po tym, co wydarzyło się w weekend w Warszawie. I my jako widzowie, i muzycy, zarówno Queens of the Stone Age, jak i System of a Down. Tymczasem nieuchronnie zbliża się godzina 14 za niespełna 6 minut, czyli za chwilę wiadomości. Prawda, antyradia, rzeczy najważniejsze. A w drugiej odsłonie będzie szansa na zdobycie podwójnych wyjściówek na koncert Judas Priest, który odbędzie się 28 lipca na warszawskim Torwarze. Więc proszę, nie oddalajcie się.
1: Hey everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą.
4: Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad!
6: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
17: Króla

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Areszt dla potencjalnego zabójcy z Pomorza Zachodniego. Losy krakowskiego referendum wciąż nierozstrzygnięte. Sprawa wraca do sądu. E-hulajnogi nie dla dzieci. Nowe przepisy przyjęte w Grecji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt dla 21-latka podejrzanego o zabójstwo matki i usiłowanie zabójstwa babci. Do zbrodni doszło w poniedziałek w zachodniopomorskim Chojnie. Podejrzany wpadł po kilkugodzinnej obławie z użyciem psów tropiących i dronów. Młodzieńcowi grozi nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Aleksander Miszalski może wrócić na stołek prezydenta Krakowa. Wciąż istnieje niezerowa szansa, bo sprawa ważności referendum wraca do sądu. Chodzi o skargę na masowe naruszanie ciszy referendalnej w czasie głosowania. Ona została odrzucona przez sąd pierwszej instancji, ale jej autor, Edward Nowak, złożył zażalenie.
2: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej. W sumie te reakcje ludzi objęły 3,8 miliona wyświetleń. W wariancie takim negatywnym wyszło nam, że mogło to spowodować nawet wzrost ilości uczestników referendum o 7%, a więc więcej jak te osoby, które przeważyły wynik za odwołaniem prezydenta.
0: Sąd apelacyjny może unieważnić referendum, potwierdzić jego ważność albo zwrócić sprawę do ponownego zbadania przez sąd okręgowy. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia premier nie ogłosi przedterminowych wyborów w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 40 tysięcy oszustw i prób wyłudzeń wykryli ubezpieczyciele w ubiegłym roku. To o 24% więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła prawie 800 milionów złotych. 95% takich prób udało się udaremnić, mówi Agnieszka Dąbrowska z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
3: Sprawcy szukają luk w każdym typie produktu ubezpieczeniowego, w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, w ubezpieczeniach na życie, zdrowotnych, rolnych czy turystycznych. Zdecydowana większość tych ujawnionych oszustw dotyczy kasko i OC.
0: Wśród metod oszustów są zarówno te tradycyjne, czyli ustawianie stłuczki, fikcyjne kradzieże czy celowe podpalenia, ale też bardziej nowoczesne z wykorzystaniem AI do podrabiania dokumentów.
1: Prawda Antyradia.
0: Hulajnogi elektryczne nie dla dzieci. Osoby poniżej 17 lat nie będą mogły nimi jeździć, chyba że mają 1000 euro na mandat. Takie przepisy przyjął grecki parlament. Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na termometrach w granicach 22 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro nawet kilka stopni chłodniej. Od rana deszcz na zachodzie, później burze, w zasadzie w całej Polsce. W piątek taka aura utrzyma się na wschodzie, weekend raczej bez opadów.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Frocom, o TV da Antirádio. Tak, oto sympatyczną zagrywką wprowadza nas w drugą odsłonę dzisiejszej Rokomotywy.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: 10 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie w środę 22 lipca. Mówiłem o System of a Down, że w tym roku zagrali pierwszą od ilu? Od 9 chyba lat europejską trasę koncertową. Fantastyczne widowisko. Trasę zakończyły dwa koncerty na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Słoneczny i deszczowy. Nie wiadomo, który lepszy, bo obydwa były znakomite. No i basista System of a Down, Shavo Dadian, na swoim Instagramie napisał, że słowa nie opiszą tego, jak niezwykła była to trasa. Przebiła wszelkie moje oczekiwania. Teraz pora na zasłużony odpoczynek, relaks, by nabrać sił przed tym, co dalej. Czyli najwyraźniej będzie coś dalej. Wszyscy się dopominają o nową płytę System of a Down. Mam nadzieję, że panowie też wiedzą, że fani czekają i coś nam wkrótce pokażą. Miejmy nadzieję. A co pokaże Judas Priest? Przekonamy się 28 lipca i ktoś z was także będzie szansę miał się o tym przekonać, pod warunkiem, że napisze na kasprol@antyradio.com.

0: bardzo ważnej dacie, jeżeli chodzi o muzyczną kartę kalendarza. Dzięki, Bartek. Szczegóły za moment.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
8: taniej masz. Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

ACDC. A ja dostałem przypomnienie, że Mick Pointer, perkusista i współzałożyciel grupy Marillion, urodził się 22 lipca 1956 roku. Bardzo dziękuję. Z Marillion co prawda nagrał tylko jedną płytę, Script for a Jester Steer, i został zastąpiony przez Jana Musleya, a potem wraz z Cliffem Nolanem zespołu Pendragon założył chyba grupę Arena, jak dobrze pamiętam. Dzięki za przypomnienie.

0: Tak, oto The Doors zamykają kolejną godzinę dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio, bo zbliża się 15. Za chwilę Prawda Antyradia po 15. Nagrodze zaproszeniami na Judas Priest.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Dwie osoby w areszcie za odurzanie i gwałcenie kobiet w Wielkopolsce. Szefowie dyplomacji USA i Rosji spotkają się jutro na Filipinach. 120 miliardów złotych przepłynęło przez Blika w pierwszych miesiącach roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Akademia Gwałtu, rozpracowana w Wielkopolsce, to międzynarodowy proceder, który polega na odurzaniu kobiet lekami lub narkotykami i wykorzystywaniu ich seksualnie, kiedy są nieprzytomne. Do aresztu na 3 miesiące trafił 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z okolic Słupska, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym.
0: Ze względu na dobro ofiar policja nie podaje więcej szczegółów. Międzynarodowy proceder został wykryty przez dziennikarzy CNN, którzy nagłośnili sprawę w marcu tego roku właśnie pod nazwą Akademia Gwałtu.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. Zapowiada to rosyjski minister Siergiej Ławrow. Spotkanie ma się odbyć w stolicy Filipin, Manili. Marco Rubio ma z nim rozmawiać już jutro. Jak przekazał, USA szukają możliwości odegrania konstruktywnej roli w procesie zakończenia wojny na Ukrainie.
1: Prawda Antyradia.
0: Konstruktywną rolę w zakończeniu wojny coraz mocniej odgrywa sam Kijów. Poza tym, że skutecznie niszczy rosyjski przemysł naftowy, to i coraz lepiej radzi sobie w bezpośrednich starciach. Po raz pierwszy ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej. Według nieoficjalnych informacji jego pilot przeżył i się katapultował.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 750 milionów transakcji i prawie 120 miliardów obrotu. Blik rośnie w siłę.
3: W pierwszych miesiącach tego roku Polacy korzystali z Blika średnio ponad 8 milionów razy dziennie, najczęściej kupując w internecie. Członkini zarządu Polskiego Standardu Płatności Katarzyna Matuszczyk.
4: Na wyniki coraz wyraźniej wpływają nowe usługi Blika, takie na przykład jak płatności powtarzalne czy płatności odroczone. Na koniec marca 2026 z rozwiązania skorzystało ponad 21 milionów naszych aktywnych użytkowników.
3: Blikiem płacimy też częściej w normalnych sklepach. W pierwszym kwartale tego roku takich transakcji było ponad 170 milionów. Średnia kwota pojedynczego paragonu wyniosła 63 zł. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Pełna kultura, zapraszam. Nowość na czarnym rynku w USA to bilety na Odyseję. Chodzi o seanse IMAX 70 mm. Niewiele jest kin na świecie, które wyświetlają obraz w tym formacie i stąd wejściówek w zasadzie nie da się normalnie kupić. Ceny biletów z drugiej ręki są dwukrotnie wyższe, ale pojawiały się i oferty rzędu $1200 za dwie osoby. Globalnie film zbliża się już do $300 milionów zarobku. W Polsce jest w kinach od piątku. Tymczasem w streamingu Władcy Wszechświata. Produkcja, która kinami nie zawładnęła, debiutuje na platformie Amazona dzisiaj. Zwykle początkowo trzeba dodatkowo zapłacić, ale w tym przypadku film trafił od razu do oferty w zwykłej subskrypcji. Czyli wychodzi na to, że to twórcy płacą widzom za seans, bo w kinach zebrali około $113 milionów, a wydali na ten film około 200.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na termometrach w granicach 22 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro nawet kilka stopni chłodniej. Od rana deszcz na zachodzie, później burze, w zasadzie w całej Polsce. W piątek taka aura utrzyma się na wschodzie, weekend raczej bez opadów.

Prawie 13 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio w środę 22 lipca. W tygodniu, gdzie głównym, najważniejszym aktorem jest Jan Borysewicz. Albowiem w tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na pierwszy festiwal Jana Borysewicza na Zamku Śmielów, gdzie pojawi się i Lady Punk, i Ronnie Romeo, i Gaz G, i Jacek Królik, i Marek Raduli. Będą masterclassy z ikonami gitary, będą także finały konkursu Riff Challenge, no i koncert Lady Punk. Ale zaraz ktoś z was zgarnie podwójną wejściówkę na Judas Priest. Nie oddalajcie się. Finał za moment.

0: Joy Ramon z pazurem, ale ślicznie i romantycznie. What a wonderful world za nami. A u was w mailach Bracing the Law, między innymi Tulba Lover, Living After Midnight, Pain Killer, You've Got Another Thing Coming. Co tam jeszcze? Victim of Changes także się pojawiło. No sporo tego. A na przykład Anka napisała: najbardziej chcę usłyszeć Living After Midnight, bo za każdym razem, gdy słyszę ten utwór, to budzi się we mnie coś, dzięki czemu przestaję udawać odpowiedzialną, dorosłą osobę. Znam to. I przypominam sobie, że życie jest za krótkie, żeby nie śpiewać na cały głos. O to właśnie chodzi. Mam nadzieję, że poleci właśnie ten numer, bo zamierzam śpiewać razem z Holfordem tak, jakbym od lat była członkinią piątą, członkinią Judas Priest. A jeśli następnego dnia obudzę się bez głosu, to i tak niczego nie będę żałowała. To nam się podoba. Anka, miejmy nadzieję, do zobaczenia na warszawskim Torbarze 28 lipca. Judas Priest. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo między innymi do Anki pofrunęło podwójne zaproszenie, ale być może jest jeszcze ktoś z was. Kolejne takie zaproszenia już niebawem. Nie oddalajcie się od antyradia. A jeżeli chodzi o Judas Priest, to spróbujemy jeszcze dziś coś do końca Rokomotywy zagrać.
1: Hey, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
10: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: 2 za 1 w half price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w half price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half price. Great brands.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Hurt i Johnny Cash. To był także 22 lipca 2006 roku, kiedy pośmiertny album Johnny'ego Cash'a zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów. Wtedy do partii wokalnych artysty nagranych przed jego śmiercią w 2005 roku dograno wszelkie instrumenty. Płyta oczywiście zdobyła status złotego albumu w Stanach Zjednoczonych. Dzięki, Aga, za przypomnienie. No, obiecałem, więc jakem Kasprzyk słowa dotrzymuje. Róbcie antyradio głośniej.

się ślicznie, romantycznie zrobiło na koniec dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 13 minut pozostało do 16. Po 16 oczywiście para z głośników i kolejne zaskoczenia, kolejne niespodzianki. Być może dzisiaj także będą do wzięcia zaproszenia na koncert Judas Priest, a być może zaproszenia na Zamek Ćmielów, na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza. Bądźcie blisko Antyradia i bądźcie na bieżąco. Sporo tych zaproszeń mamy i wszystkie oczywiście chcemy oddać w wasze ręce. No bo czyżby inne, prawda? A na koniec ode mnie będzie ślicznie, metalicznie. Siadamy teraz wygodnie w swoich fotelach, zamykamy oczy, robimy Antyradio głośniej po to, żeby skoncentrować się na tym, co będzie działo się w Antyradiu po godzinie 16. Oraz głośników. A ja znikam. Wracam jutro po 13. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
10: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy.
9: Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
19: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
20: dalej masz. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
21: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
22: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. a na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
22: Po reklamie.
11: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Olimpias de Roca Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zarzuty za atak na dzieci na placu zabaw w Legnicy. Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu w związku ze zmianami w ochronie zdrowia. Wzrosty cen paliw w Polsce niemal najniższe w Europie.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty dla agresorki z Legnicy. Kobieta zaatakowała dwójkę dzieci na placu zabaw, bo rozgniewało ją, że mówią po ukraińsku. 26-latka przyznała się, że uderzyła dzieci, ale nie do tego, że powodem była ich narodowość. Kobieta ma dozór policji i zakaz wstępu na plac zabaw. Grozi jej ponad 7 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie dodatkowe posiedzenie Senatu, ale już po wakacjach, na początku września. To będą prace nad reformą ochrony zdrowia. Izba Wyższa po sygnałach z rządu wprowadza korektę w swoim kalendarzu, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
2: Zdecydowaliśmy o dodatkowym posiedzeniu, oczekując, że projekty ustaw z początkiem września do nas trafią i Senat będzie w trybie pilnym je obradował. No tutaj mamy tą odrobinę cierpliwości, żeby te projekty przede wszystkim przyszły dobrze przygotowane, żebyśmy nie musieli ich dodatkowo poprawić.
1: W pierwszych regulacjach mają się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy, jawności umów czy elektronicznego monitorowania kolejek.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest źle, ale mogło być gorzej. Polska jest wśród krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii w czerwcu. W ujęciu rok do roku ceny były wyższe o jakieś 6%. Niższy wzrost o 2% był tylko na Węgrzech. Średnia unijna to prawie 14%. Tu może być duża zasługa programu CPN i codziennego ogłaszania cen maksymalnych. On przestał działać z końcem czerwca.
0: Prawda Antyradia.
1: Prawdziwe wakacje? W pyle i z pędzlem w dłoni. Tylko 24% Polaków przyznało, że remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. 55% wykonało go samodzielnie albo z rodziną i przyjaciółmi, bo tak jest taniej. Nieruchomości online, Anna Zachara Widła.
3: W ciągu ostatnich 5 lat koszt zatrudnienia ekip remontowych wzrósł szacunkowo nawet o 50%. A w przypadku części popularnych prac stawki są nawet około 2-krotnie wyższe niż kilka lat temu.
1: 50% badanych wydało na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Na termometrach w granicach 23 stopni. Cieplej raczej dziś nie będzie, jutro nawet chłodniej, raczej do 20. Do Polski wchodzi niż, który przyniesie od rana deszcz na zachodzie, a później burze, które mogą przejść przez prawie cały kraj. W piątek taka aura, głównie we wschodniej połowie Polski, w weekend raczej bez opadów.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Dzień dobry, para zgłośników, wita się z wami serdecznie i ciepło, Bartek Synowiec.
1: Tak, i Sandra Hajduch-Popińska, dzień dobry, dzisiaj 22 lipca. Wczoraj, tak poza anteną, trochę rozmawialiśmy sobie o matematyce,
0: tak. Na której ja się nie znam.
1: A dzisiaj jest 22 lipca, czyli dzień aproksymacji liczby...
0: Pi.
1: Tak jest, patrz, bo 22 przez 7 to jest 3,14.
0: No
1: wiesz, jednak coś z tej matematyki pamiętasz.
0: Tak, ale więcej mnie nie przepytuj, bo ja z matmy jestem słaba. Dzisiaj też dzień przejęzyczeń i będziemy go celebrowali z Bartkiem.
1: Tak jest, szpara z głośników do godziny 20 na antenie. O, przepraszam, przejęzyczyłem się. Do 20 na antenie Antyradia.
0: No a skoro już taki temat wywołałeś, to będzie o golasach na plaży dzisiaj.

0: Nie mogliśmy zacząć inaczej dzisiaj tego spotkania z wami niż od utworu Ozziego Osborna. Ozziego, którego wspominamy dziś, 22 lipca, bo dziś pierwsza rocznica śmierci Króla Ciemności. Księcia Króla.
1: Jeden z największych w historii rocka, dokładnie rok temu opuścił ten świat, dlatego dzisiaj go wspominamy. Będziemy was także zachęcać do wspominania Ozziego z nami. Jedną z takich fajniejszych wspominek, jakie mam, jedna z takich najfajniejszych wspominek, jakie mam, pochodzi sprzed 2 lat, bo 2 lata temu Ozzy Osborne świętował 75. urodziny. No i w Antyradiu przygotowaliśmy razem ze słuchaczami taką niespodziankę dla niego, że poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby nagrywali wideo życzenia dla Ozziego. Później zmontowaliśmy z tego jeden duży, długi film i wysłaliśmy do Ozziego i co więcej, Ozzy to wszystko obejrzał, zamieścił na swoim Instagramie i nagrał nam nawet pozdrowienia w podziękowaniu za ten cały filmik.
2: Hey Poland, this is Ozzy Osborne on NTE Radio.
1: I to była bardzo fajna akcja. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Antyradia, którzy wtedy się do niej podłączyli.
0: I to jest piękna pamiątka, ale możecie dzisiaj dzielić się z nami waszymi wspomnieniami z Ozzy. Możecie pisać na paramaupaantyradio.pl. My je chętnie przeczytamy. Możecie też pod postem na naszym profilu na Instagramie dzielić się tymi wrażeniami, których dostarczył wam Książę Ciemności. Ja też mam swoje, ale to o tym opowiem za czas jakiś.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey yo, this is Måneskin.
5: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Grupa Garbage w Antyradiu z kawałkiem Only Happy When It Rains i tak sobie pomyślałem, że mamy taką akurat deszczową pogodę w Polsce. Ten lipiec jest taki deszczowy i pomyślałem sobie, że fajnie by było zaprosić zespół Garbage na Poland Rock Festival, ale sprawdziłem prognozę pogody na przyszły tydzień i wyobraź sobie, że od środy wrócą wysokie temperatury do Polski i akurat na Poland Rock będzie słonecznie i temperatura w okolicach 27-28 stopni.
1: To by tak zostało.
0: Więc pani Shirley Manson nie czułaby się szczęśliwa.
1: Nie wiem, jaka będzie pogoda na festiwalu Janka Borysewicza, ale wiem, że mamy na niego
0: już
1: bilety. Dobra, to Bartek szuka i sprawdza.
0: 24 stopnie, lekkie zachmurzenie.
1: O, to idealnie na koncert. Słuchajcie, a ja mam dla was zadanie konkursowe, bo wiem, dzisiaj jest dzień przejęzyczeń. No i pytamy was, jakie najzabawniejsze przejęzyczenie wam się przytrafiło. Dzwońcie pod 321-321-600, tylko pamiętajcie, że jesteśmy przed 22, tak?
0: W dzisiejszych czasach te najzabawniejsze przejęzyczenia znajdują się w komunikatorach internetowych, bo zwykle słownik coś źle zmieni.
1: Piszesz na przykład dzięki, a wyskakuje tam...
0: Tak, i całe zdanie wychodzi bez sensu. Mi się przypomina taka sytuacja, jak rozmawiałem z koleżanką z Wielkiej Brytanii.
1: Aha,
0: zakończyliśmy rozmowę i chciałem na koniec rozmowy napisać słowo cheers, ale wyszło nudes.
1: Tak
0: jakoś słownik zmienił, a moje grube palce jakoś pomieszały litery i bardzo dziwne pożegnanie z tego wyszło.
1: 321-321-600, dzwońcie, chwalcie się waszymi przejęzyczeniami, a w nagrodę wejściówki na festiwal Jana Borysewicza.
2: Para z głośników w Antyradiu.

0: takie proste, a takie piękne przesłanie All You Need Is Love od The Beatles. Prawda, Bartku?
1: Tak jest, za 8.17 dzisiaj, co to mamy? Światowy Dzień Przejęzyczeń?
0: Przejęzyczeń, tak. Także dzisiaj nie musimy się gryźć w język. Wiesz?
1: Tak, i o to pytamy was i prosząc o wasze telefony na 321-321-600 okazuje się, że niektórzy z naszych słuchaczy mieli niezłe przeboje.
2: Ja miałem kiedyś taką sytuację na studiach. Koleżanka miała zmianę w Finlandii. Pisaliśmy na komunikatorze i żegnając się napisałem do zobaczenia fińska dziewko z warkoczami. Oczywiście napisałem coś innego przez przypadek i zamknąłem komunikator. No długo się do mnie nie odzywała. Pozdrawiam.
1: Ja już wiem, czemu nie mam koleżanek, bo mi się takie błędy też wiele razy zdarzały.
0: Mamy jeszcze jakiś telefon?
1: No oczywiście.
3: Cześć, Anka, pracuję w międzynarodowej korporacji i kiedyś umawiając się z klientem, chciałam go odebrać z biura i napisałam do niego informację zamiast I will pick you up, I will lick you up. Pozdrawiam, na razie, hej.
0: To tak nawiązując do utworu Kiss.
1: Ja mam nadzieję, że doszło do transakcji z klientem. Ale Anka takim SMS-em taki SMS spełnia marzenie każdego faceta.
0: O tak.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
10: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
8: Może się rozstrzygnąć, co dalej z PiS-em. W tle rokosz Morawieckiego. Cyberoszuści nie odpuszczają, mają coraz to nowe metody. Organizacje nauczycielskie z apelem do prezydenta o podpis pod zakazem telefonów w szkołach.
0: Prawda Antyradia.
8: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejna tura spotkań polityków PiSu z szefostwem partii dziś przy Nowogrodzkiej. Chodzi o ultimatum prezesa Kaczyńskiego, z którym zgadza się Mariusz Błaszczak.
9: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenie.
8: Chodzi o Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenie. Termin ultimatum mija jutro o północy. Wiadomo, że w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo polityków w partii.
0: Prawda Antyradia.
8: Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie.
10: Oprócz wymyślania nowych metod oszustw, cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też na przykład ze sztucznej inteligencji. ESET, Marcin Mazur.
11: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
10: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
8: Prezydencie, podpisz zakaz smartfonów w szkołach, apelują nauczycielskie organizacje. Między innymi ZNP czy Instytut Spraw Obywatelskich domagają się od Karola Nawrockiego podpisu pod przepisami, które mają wejść w życie od września. One zakładają całkowity zakaz korzystania z telefonów w podstawówkach i przedszkolach. Organizacje argumentują, że państwo powinno wziąć odpowiedzialność za zasady obowiązujące w całym kraju.
0: Prawda Antyradia.
8: Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. W Łódzkiem rusza specjalny program. Obejmie badania kwalifikacyjne, szczepienia i edukację. Bo powikłania związane z pneumokokami mogą prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu, mówi kardiolog dr Elżbieta Cieplucha.
12: Pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obie te choroby mogą prowadzić do sepsy.
8: Z programu mogą korzystać osoby w wieku od 55 do 64 lat z przewlekłymi chorobami płuc. Kropi miejscami na Pomorzu i w zachodniopomorskim, w większości kraju pochmurno z przejaśnieniami. Jutro niespecjalnie przyjemna aura, od rana opady na zachodzie, później deszcz i burze już w prawie całym kraju. W piątek spokojniej, taka aura tylko we wschodniej Polsce. Na termometrach w okolicach 20 stopni.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
13: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: No i AC/DC znalazło sobie godnych spadkowierców. To rock and roll w najczystszej postaci to nowy kawałek formacji Airborne,
1: Kid in a Candy Store. A gdybyście chcieli ich zobaczyć na żywo, to 8 sierpnia na Rakowiźnie w tym roku Airborne się pojawi i ja polecam serdecznie, bo to jest koncertowo bardzo dobry zespół.
0: Ciekawe, czy Joel znowu będzie wspinał się na rusztowanie sceny.
1: Pewno,
0: bardzo często to robi.
1: Tak.
0: Na koncertach i różne inne triki. Warto zobaczyć Airborne na żywo, to są dzikusy. Naprawdę. Tymczasem zaglądamy do tego, co słychać na świecie. Okazuje się, że mamy kolejną rewolucję francuską.
1: O proszę.
0: Bo to jest przełomowa decyzja. Francuskie dzieci poniżej 15 roku życia już wkrótce pożegnają się z mediami społecznościowymi. Tak zadecydowała niższa izba francuskiego parlamentu. To jest pierwsza taka decyzja w Europie, która wprowadza ograniczenia wiekowe co do korzystania z mediów społecznościowych.
1: No i to jest bardzo dobry pomysł. Pytanie tylko, jak będzie on realizowany w praktyce.
0: Pamiętasz, jak w podstawówce wymieniało się karteczkami z różnymi postaciami z bajek?
1: Jasne.
0: Słyszałem, że francuskie nastolatki już drukują memy, żeby się tak wymieniać karteczkami wydrukowanymi memami. A poza tym tak sobie myślę, że to może wpłynąć pozytywnie, bo jak się na jakiś czas odłoży telefon albo komputer, to okazuje się, że ten prawdziwy, a nie wirtualny świat ma całkiem dobrą grafikę.
1: O tak.

0: knur. Wow. Bo dzisiaj dzień przejęzyczeń.
1: A no tak, zapomniałam. Właśnie dzień przejęzyczeń, czyli pamiętajcie, że możecie dzwonić pod 321-321-600 i dzielić się z nami tymi najciekawszymi przejęzyczeniami
0: za chwilę zresztą, tak, zapoznamy się z paroma historiami, one są przezabawne.
1: Dobrze, zajrzymy teraz słuchaj do polskich kurortów, bowiem znowu wraca problem, Bartuś. Problem turystów spacerujących po deptakach bez koszulek i w strojach kąpielowych. Zrobiono takie badanie. Ogólnopolski panel badawczy Ariadna przeprowadził takowe i wynika z niego, że większość Polaków uważa, że taki strój jest akceptowalny wyłącznie w okolicach plaży, a 42% badanych określa go wręcz jako obciach. No i pytanie, jak ty się, Bartek, odnajdujesz w tym temacie?
0: Ja jeszcze akceptuję na basenach.
1: Na basenie okej, dobra, ale chodzisz bez koszulki na przykład, nie wiem, tak po
0: Ja nie mam akurat co pokazać, ale to jest tak, że generalnie tak, uważam, że chodzenie po mieście w stroju kąpielowym czy bez koszulki to obciach, ale z drugiej strony kim ja jestem, żeby komukolwiek mówić, jak ma się ubierać, bo mój ubiór to zwykle polega na tym, że wstaję rano, chwytam pierwsze, co leży na podłodze i zakładam na siebie i tak przychodzę. Dlatego też wybrałem pracę w radiu, a nie w telewizji.
1: A ja wam powiem, że Bartek kokietuje, bo to jest tutaj nasz klasowy przystojniak, także Bartek, widzę, że się trochę zarumieniłeś, ale taka jest prawda. No dobrze, kochani.
0: Sandra się przejęzyczyła.
1: 321-321-600. Możecie dzwonić, opowiadać o waszych przejęzyczeniach. No a my w zamian za te najciekawsze historie mamy dla was bilety na festiwal Janka Borysewicza.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Offley.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
4: oferty! Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
9: No i z darmową dostawą do sklepu.
10: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Na nasz adres mailowy na paramaupaantyradio.pl spływają Wasze wspomnienia dotyczące Ozziego Osborna, bo dziś pierwsza rocznica jego śmierci, a my oddajemy teraz głos Kasprolowi, który na tapet kolejnej odsłonie Bloku z Wielkiej Płyty wziął właśnie płytę Ozziego.
1: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.
2: Dzisiaj Ozzy Osbourne, jego słynny krążek No More Tears. Ten album był ostatnim krążkiem Osborna z perkusistą Randym Castillo i długoletnim basistą i autorem piosenek Bobem Daisleyem. Gitarzysta Zakk Wylde napisał piosenki na tę płytę, podczas gdy basista i wokalista Motorhead Lemmy napisał teksty do 6 piosenek, jednak na albumie wykorzystano tylko 4. Płyta do dziś jest uważana za jeden z najlepszych albumów Ozziego Osborna. Wraz z Blizzard of Oz z lat 80. jest to jeden z dwóch najlepiej sprzedających się solowych albumów artysty w Ameryce Północnej, który zresztą otrzymał 4-krotną platynę i wraca do antyradia niczym bumerang. Wcale chyba nikogo to nie dziwi. No More Tears, Ozzy Osbourne. Fragment tego krążka już teraz.
1: Blok z Wielkiej Płyty w Antyradiu.

0: Wczoraj, mniej więcej o tej porze, mówiliśmy o tym, że polskie kluby zaczynają walkę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mm-hmm. To były mistrz i wicemistrz Polski, czyli Lech Poznań i Górnik Zabrze.
1: Tak.
0: Mówiliśmy o tym, że Górnik trafił na bardzo wymagającego przeciwnika. To jest Fenerbahçe Stambuł, bardzo dobra drużyna, coś znacząca w Europie. No i Górnik przegrał niestety 1-0, ale tylko 1-0, więc jakaś nadzieja w rewanżu jeszcze jest. Natomiast Lech Poznań absolutnie zdemolował mistrza Danii Orhus. Wygrał na wyjeździe 4-1 i właśnie włączyliśmy telewizor. Tak. Leci na jednym z kanałów powtórka tego wczorajszego meczu.
1: Tak.
0: I włączyliśmy go dosłownie w momencie, kiedy padła trzecia bramka dla Lecha Poznań, którą strzelił nowy obrońca tej drużyny, nazywający się Terry Yegbe. Pan pochodzi z Gany. I jeśli lubicie oglądać przepiękne bramki, to koniecznie odpalcie sobie powtórkę tego, co zrobił Terry Yegbe, bo strzelił fantastycznego gola. No i z okazji Dnia Przejęzyczeń mogę powiedzieć, że nieźle jegbnął.
1: O, to ładne. Moje śląskie serduszko płacze, bo Górnik przegrał, ale właśnie przed chwilą z Bartkiem doszliśmy do wniosku, że poznańskie regionalizmy i śląskie mają wiele wspólnego. My mamy ryczkę i wy macie ryczkę, jak się okazuje.
0: Tak jest. Co tam jeszcze jest? Andrejka,
1: Bana. My sobie ustalimy, wrócimy do was niebawem po 18:00. Będzie między innymi, będziemy odbierać wasze telefony w sprawie przejęzyczeń.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Ilias de Rock Up, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Pacjenci z nowotworami mają być odsyłani z kwitkiem w Łodzi. Szpital się tłumaczy. Ruszają przygotowania do poszerzenia A2. To oznacza utrudnienia. Jest koncepcja na warszawskie Szpiegowo.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Łódzka lecznica tłumaczy się NFZ-owi. Chodzi o tamtejszy Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego. Pojawiły się doniesienia o wstrzymaniu przyjęć do programów lekowych pacjentów z rakiem. Placówka zaprzecza, pomimo że po sieci krąży zdjęcie kwitka, z którym odesłano jedną z pacjentek. Jej nowotwór musi sobie dać na wstrzymanie do przyszłego roku. Szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
2: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych, zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
1: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach. Fundusz na razie nie zdecydował o nałożeniu kary na placówkę.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na utrudnienia na A2. Ruszają przygotowania do poszerzenia drogi między Łodzią a Warszawą. W czasie rozbudowy trasa ma być przejezdna, ale trzeba się liczyć ze zwężeniami czy ręcznym sterowaniem ruchem. Rozpoczynające się prace potrwają 4 miesiące.
0: Prawda Antyradia.
1: Patrz przed siebie, a nie w telefon. Chyba że chcesz spędzić wakacje w szpitalu. Warszawscy motorniczy apelują do pieszych o ostrożność. W ostatnich dniach pod przejeżdżający tramwaj wszedł chłopak zapatrzony w telefon. Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik stołecznych tramwajów.
3: Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu, tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Ze zgłoszeń naszych motorniczych wynika, że jest takich przypadków coraz więcej. Te uderzenia w przypadku osoby, która jest niechronionym uczestnikiem ruchu tak zwanym, są groźne zazwyczaj.
1: Warto pamiętać, że wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko, nie mamy pierwszeństwa.
0: Prawda Antyradia.
1: Osiedle mieszkań komunalnych powstanie w miejscu Szpiegowa w Warszawie. Przy ulicy Sobieskiego 100 mieszkali dawniej pracownicy ambasady ZSRR, a później Federacji Rosyjskiej. Prezydent Warszawy ogłosił nową koncepcję architektoniczną dla tego miejsca. Poza istniejącym budynkiem powstanie drugi, a w nich w sumie prawie 200 mieszkań komunalnych. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Będzie czwarty Deadpool. Ryan Reynolds, który wciela się w tytułową rolę, zapowiada kontynuację. Na razie nie wiadomo, jaki jest pomysł na ten film. Wcześniej aktor sugerował, że Deadpool powinien stać się postacią drugoplanową. Powrotu doczeka się też Fallout. Chodzi o trzecią odsłonę serii gier oraz tę z pod tytułem New Vegas. Oficjalnie informuje o tym studio Bethesda w swoich mediach społecznościowych. Ponadto piątka jest w planach. Jeśli będzie iść równie sprawnie jak z kontynuacją Elder Scrolls, to zagrają w nią nasze prawnuki. Jedna z najbardziej lubianych odsłon Call of Duty posłuży za materiał do ekranizacji. Reżyser Peter Berg zdradził, że to będzie czwarte Modern Warfare. Wciąż tajemnicą pozostaje fabuła. Nie wiadomo, na ile pokryje się z tą z pierwowzoru. Premiera za jakieś 2 lata. Kropi miejscami na Pomorzu i w zachodniopomorskim, w większości kraju pochmurno z przejaśnieniami. Jutro niespecjalnie przyjemna aura, od rana opady na zachodzie, później deszcz i burze już w prawie całym kraju. W piątek spokojniej, taka aura tylko we wschodniej Polsce. Na termometrach w okolicach 20 stopni.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Mr. Charm od The Rolling Stones, to jest mój ulubiony numer z tej płyty.
1: To jest oczywiście z najnowszego albumu Stonesów, który ukazał się dwa tygodnie temu, to już czy tydzień, no jakoś tak. Płyta nazywa się oczywiście Foreign Tongues, ma absolutnie paskudną okładkę, więc zachęcam was do wygooglowania jej. Słuchajcie, szpary z głośników, dzień przejęzyczeń, Sandra Hajduk-Popińska, Bartek Synowiec, zapraszamy, ale także pytamy o wasze przejęzyczenia, które wam się przydarzyły w życiu.
2: Potrzebowałam wysłać maila do wykładowcy na uczelni, był to pisany mail na szybko i zamiast dziękuję, z szybkości zostało wysłane zamiast dziękuję, dziwkuję. Teraz się człowiek z tego śmieje i faktem jest to śmieszne. Aczkolwiek no wtedy było bardzo głupio przejść obok niego na korytarzu potem. Także tak.
1: Powiem tak, kto nigdy nie dziwkował za dobrą ocenę.
0: Niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Dobrze, 321-321-600 to nasz numer.
3: Miałem kiedyś taką sytuację, poznałem pewną dziewczynę i z rana wysłałem do niej wiadomość, znaczy chciałem wysłać wiadomość o treści wyspałaś się już. Niestety w wyrazie wyspałaś, zamiast P skadło się literka R. Tak skończyła się nasza znajomość niestety. Dzięki.
0: No nie poznała się na żartach dziewczyna.
1: No i jestem ciekaw, co odpowiedziała i czy miała dobry poranek.
0: Dobra, Red Hotów wam gramy teraz.

0: Ja myślę, że panowie z Mety nie będą mi mieli za złe, jeśli trochę w ich imieniu zadedykuję ten utwór Ozziemu, którego nie ma z nami już od roku, bo dziś jest pierwsza rocznica jego odejścia i pytamy was o wasze wspomnienia związane z Ozzym Osbornem. Piotr, zwany Gordonem, napisał nam na paramaupa.antyradio.pl. Otóż byłem na dwóch jego koncertach i to było dla mnie spełnienie marzeń. Najpierw byłem na The End Black Sabbath w Krakowie, a później jak się dowiedziałem, że Oz jeszcze raz przyjedzie do Krakowa, no to oczywiście, że musiałem tam być. To są tak wspaniałe wspomnienia, że na samą myśl mam gęsią skórkę. Z kolei Kuba napisał, że jest jednym z tych szczęśliwców, których życzenia zostały wysłane do Ozziego. Miałem okazję być na ostatnim koncercie Black Sabbath w Krakowie, pisze. Szczerze to nie sądziłem, że będzie mi dane ich zobaczyć. Słuchając ich wtedy nie mogłem uwierzyć, że w tym wieku nadal można tak grać. A co bardziej zadziwiające, tak śpiewać jak Ozzy.
1: Pamiętam, że 22 lipca poprzedniego roku zrobiliśmy na antenie Antyradia coś w stylu dnia Ozziego Osborna, kiedy ogłoszono, że Ozzy Osborn już niestety nie żyje i wtedy dostaliśmy setki, jak nie tysiące maili od słuchaczy Antyradia z takimi właśnie fajnymi wspomnieniami dotyczącymi Ozziego Osborna. Dzisiaj trwają uroczystości w rocznicę śmierci Ozziego w jego rodzinnym Birmingham i tam właśnie 22 lipca w tym mieście ustanowiono dniem Ozziego od dzisiaj oficjalnie.
0: I my też będziemy go co roku celebrować.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Za 20 minut minie godzina 19, to para z głośników na antenie Antyradia, która dzisiaj rozmawia w dużej mierze o przejęzyczeniach.
1: Tak, bo bywają fatalne zauroczenia, ale bywają też fatalne przejęzyczenia.
0: Tak, od przejęzyczeń już blisko do przesłyszeń. Kiedyś trafiłem na taki ranking piosenek, których tekst zazwyczaj bywa źle rozumiany przez tych, którzy słuchają tych piosenek. No i są dwie takie rockowe piosenki, które absolutnie bardzo często w takich rankingach się pojawiają, bo są takie wątpliwe momenty w tych piosenkach, których ludzie zwykle słyszą nie to, co naprawdę jest w tekście. Jednym z takich przykładów jest Purple Haze Jimiego Hendrixa, który śpiewa tak. Poczekaj.
1: No, ale napięcie zbudowałeś.
0: To jeszcze raz.
1: No.
0: Excuse me, what?
1: I kiss the sky.
0: A, to jednak jesteś z tych, którzy dobrze zrozumieli ten tekst.
1: A co tam ludzie słyszą?
0: Bardzo często każdy myśli, że w Purple Haze Jimiego Hendrixa on śpiewa excuse me while I kiss this guy.
1: Czyli chodzi
0: o całowaniu innego pana. Drugim takim przykładem jest The Sidewinder Sleeps Tonight R.E.M., w którego w refrenie słyszymy coś takiego.
1: Ja nic nie słyszę. Coś tam łacia macio.
0: Tak jest, Michael Stipe tutaj bardzo dziwną wiązankę słów prezentuje w refrenie. Najczęściej ludzie myślą, że on śpiewa tam Calling Jamaica.
1: A, no dobrze.
0: A tak naprawdę w tekście piosenki jest call me when you try to wake her up, czyli bardzo dużo słów, tylko że Michael Stipe je
1: tak,
0: bardzo szybko wypluwa z siebie.
1: Tak. Ale to na przykład ja pamiętam, jak Vanessa Paradis śpiewała Żule w taksi.
0: Było.
1: Albo 8 zapałek. No dobrze, ja już nie będę śpiewać. Aerosmith teraz i Ragdoll na antenie Antyradio.

0: Ira, czyli chyba jeden z ulubionych zespołów redaktora Synowca.
1: Dobrze, że się nie przejęzyczyłaś, wymawiając nazwę tego zespołu.
0: Ja mogłam, a my dzisiaj pytamy was o wasze przejęzyczenia.
1: Wystarczy i zastąpić na S.
0: Można, ale po co?
1: Tak? W dzień przejęzyczeń.
0: No, na przykład. My was dzisiaj pytamy o te przejęzyczenia, bo mamy dla was wejściówki na festiwal Janka Borysewicza. No i tak się składa, że wy dzwonicie pod 321-321-600.
1: Tak, Artur Gadowski przed chwilą śpiewał o zmarnowanych latach w piosence Nadzieja i w tym temacie też jest telefon od naszego słuchacza.
2: Ja a propos tych przejęzyczeń, to ostatnio tak mi się zdarzyło, że przy obiedzie chciałem powiedzieć do żony, żeby podała mi sól. A przejęzyczyłem się i powiedziałem, barwonowałaś mi najpiękniejsze lata życia.
1: Takie przejęzyczenia się zdarzają.
0: Oj tam. No tak, dzwońcie pod 321-321-600 albo piszcie na paramaupantyradio.pl.
1: To jest ostatni dzwonek, bo tuż po godzinie 19 konkurs rozwiązujemy i wysyłamy was do Ćmielowa.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Hej, człowieku!
10: Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
17: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: 8 minut po godzinie 19. Jesteśmy coraz bliżej pierwszej edycji festiwalu Jana Borysiewicza, wokół którego cały tydzień w Antyradiu się kręci. No i rozdajemy karnety na to wydarzenie, na którym będzie wielkie święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Będzie mnóstwo gości, będzie Jacek Królik, będzie Marek Graduli, Wojtek Cugowski. Do tego Lady Punk zagra koncert, będzie można pooglądać różne fajne gitary. To wszystko na Zamku w Chmielowie już w najbliższą sobotę.
1: Nic tylko tam być, a my dzisiaj też mieliśmy do oddania wasze rączki, takie bilety i jeden z nich, a właściwie dwa z nich, bo to są podwójne zaproszenia, wędruje do Krystiana. Pytanie konkursowe brzmiało, jakie są wasze ulubione przejęzyczenia, a to wszystko z okazji Dnia Przejęzyczeń właśnie. I Krystian napisał nam: Często zdarza mi się przejęzyczyć do żony. Zamiast nie, kochanie, nie da rady tego zrobić. Dziwnym trafem zawsze wychodzi: tak, kochanie, myślę, że spróbuję to zrobić. Dziwne, nie? Z rozmów z kolegami wychodzi, że też często mają takie przejęzyczenia. No, Krystian, zabieraj żonę w takim razie i lećcie na Janka, że tak to ujmę.
0: To jest jakaś nowa pozycja?
1: Ładne. No dobrze, na Janka czy tam jak wolicie, w każdym razie w Chmielowie będzie ta impreza się odbywała, ale też do Gabrieli wędrują dwa zaproszenia. Gabriela z kolei napisała nam: to była druga klasa szkoły podstawowej, rozwiązywaliśmy krzyżówkę i zostało jedno hasło do odgadnięcia, było na 5 liter: wypasa owce w górach. Nagle koleżanka krzyknęła: kujas! Oczywiście poprawną odpowiedzią był juchas. No, przejęzyczenie to przejęzyczenie, tak? No.
0: Bardzo dobre przejęzyczenie, więc fajne maile wybrałaś jako te zwycięskie. Wielkie dzięki za udział i za wszystkie przejęzyczenia, które nadesłaliście do nas do pary. No i w tym tygodniu jeszcze będziemy rozdawać karnety na festiwal Jana Borysiewicza, więc trzymajcie się blisko Antyradia. A przed nami ostatnia już godzina z parą z głośników.
1: I zespół Happy Set.

0: Promocja Nie Hańbi trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Biedronka. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Zegar tyka, kochani, no i wygląda na to, że zostało nam kilka dni do najpiękniejszego festiwalu w Polsce. Mam oczywiście na myśli Poland Rock Festival, a ja jestem tutaj po to, żeby przypomnieć wam, że oczywiście oprócz dawki fantastycznej muzyki, świetnych zespołów, fenomenalnych ludzi, których poznacie tam na polu namiotowym, odbywa się też Akademia Sztuk Przepięknych, czyli ASP, znane wszystkim fanom tego festiwalu. No i w tym roku prawdziwa gratka dla fanów filmu, bowiem pojawi się Agata Kulesza, fanów dobrego dziennikarstwa, bo Marzena Figiel-Strzała będzie gościnią Akademii Sztuk Przepięknych. Będzie też Bartek Dajnowski, będzie Julia Szeremeta, będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski i wielu, wielu innych. My nie możemy się doczekać, mówię my, bo ja też będę na tym festiwalu, też będę miała przyjemność jedno z tych spotkań dla was poprowadzić, ale mamy nadzieję, że wy również, także pamiętajcie, żeby wbić na Poland Rock z dobrą energią, z dobrym nastawieniem, no i widzimy się na polu namiotowym.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Żal to mówić, ale to już na tyle ode mnie i od Bartka Synowca na dziś. Bardzo wam dziękujemy za to spotkanie z parą z głośników w nietypowym składzie. Bartek już sobie potuptał do domu, ale wy donikąd się nie wybierajcie, bo ja się kłaniam nisko. Dziękuję bardzo. Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Logic Lover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

pierwszy rok na świecie.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gviazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.
12: Wysadziosa!

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Yo, this is George Dr. Funkenstein. You're listening to Makakofonia. Baby, may you have fun. Roof.
4: Papaszem Stasiek był w krąg, znał jego ulicę. W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wręcz.

0: że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy solową ucieczkę i dla niepoznaki wypuściłem Państwu Apaszem Stasiek Był, gdyż to jest nawiązanie do tej burzy w szklance wody, którą zastępstwo za koleżankę w ciąży Dariusz na zawsze z Katowic już rozpętał na temat tego, jak to się nazywa, no że się obrazek rusza, tak? No tam wrzucili na Facebooka, wiecie o co chodzi. Czy nie macie pojęcia? Dobrze, nieważne. Tam był, znaczy jest cały czas. Nawet to sprawdziłem z dźwiękiem. Dźwięk jest okropny. Proszę nie brać tego pod uwagę. Marząc o obejrzeniu jakiegoś koncertu na Narodowym. A nawet z widokiem na Narodowy. Bo jak tam dach jest otwarty, to wszystko jest git. Słowo daję. Znaczy mam nadzieję, że w niedzielę było tak samo git, jak było w sobotę. Anyway. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Bonsoir, mon amour.
1: No się masz, Mokotów?
2: Mokotów. I ja byłem w sobotę na Narodowym. Widziałem, jak pięknie tańczysz.
1: Ale to się okazało, ja już odkryłem to. Do Queens of the Stone Age tańczyłem. Do No One Knows. Ale to...
2: Piękny, tak. Piękny.
1: Ale popatrz, nawet człowiek nie może nigdzie się ruszyć, żeby ktoś nie nakręcił właśnie i potem opublikował bez mojej wiedzy, bez pytania nawet. Czy może, wiesz, czyli to jest...
2: Ziemniakiem cię każdy nagra i pięknie wyglądasz w internecie. To jest naprawdę dead can dance, everybody shubi can dance i w ogóle shubi dubi can dance. To kiedyś to było shubi dubi can dance.
1: Tak, jaders dance, dobrze. Przestań, naprawdę. Makakofonia, baby, have fun. A ty jak masz na imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
3: Cześć, strony Makakus.
1: No cześć, mój skarbie, ucałuj tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Ja Karola. Skarbunku, pozdrawiam.
1: I to Karola, jutro i jeszcze jest czwartek, uspokój się.
3: I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
2: Słuchamy.
3: Środy, środy, makakusia wyjątkowo smakują. Słuchacze makakusiowi za kółko antyrożęczowe dziękują. Bo najlepszy rok na świecie skosztują. Są jak lody smakowe, bo życie nasze jest piękne i rokowe. By rokiem się delektować i troski i wierności Antyradiu dochować.
2: I będziemy wszyscy świętować.
1: Jak
2: i kolorowanki kolorować.
1: Jak wierności uda nam się dochować, oczywiście.
2: Dochować,
1: bo to jest
2: idealnie.
1: To jest podstawa jakby, o to chodzi, tak.
2: Chcieliśmy dodać.
1: Reniu, doskonały wiersz, chyba wytnę i wyślę to naszemu dyrektorowi programu Iro. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bo jemu
2: ja sobie
1: się...
2: to wytatuuję, ja sobie to chcę wytatuować.
1: Nie, użyjemy tego jako dżingla i wtedy nas zaczną częściej więcej słuchać, jeszcze więcej. I będzie
2: diet. To jeden z mapą Polski to wytatuuje.
3: To Makakusie wyślij panu temu dyrektorowi muzycznemu Antyradia. O.
1: On jest programowy, nie muzyczny. Tam muzyczny to jest pod nim, wiesz, on... Znaczy... Generalnie tak jest.
2: Ja to wyślę ojcowi dyrektorowi, każdemu dyrektorowi.
1: Wyślij wszystkim dyrektorom świata.
3: Ryzykowi trzeba wysłać.
1: Renia, ale brawo. Co, w razie czego mamy zgodę twoją na dysponowanie tym wycinkiem,
3: tak,
1: twojego wiersza. Bardzo dziękuję.
3: Tak.
1: Bo mnie nawet nikt nie zapytał, czy może wykorzystać moją tą...
2: Ja i tak sobie wytatuuję ciebie kiedyś, makak. Ty masz na sucie, co masz, a ja będę miał makaka na sucie. O, to będzie mój... Będę kazał każdemu gwieździe, popatrz, kogo mam na sucie. O, to jest makak. This is makaka barbakana.
1: Świetne. Tak, dobrze. Słuchajcie, to jakaś zakrawa po prostu... zakład psychiatryczny. To jest bardzo dobry utwór do ćwiczenia wymowy.
2: Everybody has a farm, E-I-E-I-O.
1: Stosunkowo udanej nocy wam życzę na tej farmie również.
3: Ja życzę wszystkiego dobrego, to pa.
1: Pa. No dobrze, kochani. O Jezus. Chciałem serdecznie pozdrowić całe kółka Andyrożańcowe i peleton skryto słuchaczy. Dobry wieczór raz jeszcze w środę lodową jak najbardziej. Gdyby nie mój prywatny ochroniarz, to bym nie wiedział o tym, a jednak jest. Napisał do mnie mój prywatny ochroniarz, że urodziny swe obchodzi dziś również William Calhoun. Państwo zapytacie, kim jest William Calhoun, zapewne. Kusza melodia. To jest perkusista zespołu Living Color. Zespół Living Color należy do Świętej Trójcy. Pewnego wąskonosego. William, that's especially for you. A, poczekajcie, bo zdaje się, że William w ogóle ma ten... Czy on ma jubileusz, czy mnie się coś po... pojordoliło mnie się kompletnie i nie wiem. Ale zaraz być może uda mi się to wszystko sprawdzić. William, show me. Nie, sorry. Jest starszy ode mnie i nie jest jubilatem. Anyway, William, that's especially for you.

Bardzo ładnie, bardzo elegancko. 22 minuty temu minęła 22. To był utwór pod hasłem Nigdy dosyć, system Overdown w antyradiu. Szukam

Wiecie, takiej wczorajszej dorzutki dokonanej przez Katarzynkę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Katarzynka chciała dokonać pobicia rekordu. Nie udało się. Wciąż jest 480. A tam wyprostuj mnie zastępstwo za koleżankę w ciąży. Ale wujek Krzysio chyba zgarnął pincet. Jeżeli się mylę, to ten, wiesz, jordolni mnie lewarem, bardzo cię proszę. Tak, musiałem zobaczyć, spojrzeć na to. Katarzynka dorzuciła 60 bab tańczących tam na tym, na balkonie. Już dawno było po balkonie, ale to nie ma żadnego znaczenia dla Katarzynki. Nawet nie ma znaczenia dla niej to, że część z tych bab udawała stare baby, a wcale starymi nie była. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na makakofonia łamane na makakart. Tam jest informacja o tym, że Bartek Koziczyński się objawi radośnie. Będziemy rozmawiali o rozszerzonej książki, jego książki, Hipnotyczny krzyk, poświęconej System of a Down. Tak, tam pogadał się z nimi ostatnio i o owocu jego pracy będziemy rozmawiali. Ta książka objawiła się na polskim rynku tam, nie wiem, kilka dni przed podwójnym, a nawet tandemowym koncertem System of a Down w Warsaw by Night. Byli u nas czas jakiś temu, no ale co, nie piszą, nie dzwonią, nie odzywają się. Nazywają się Sofia Nightclub. She is cocaine.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: O wow, słuchajcie, widzę cudowny sutek. Ojejku, on jest bardzo pobudzony, ale to pewnie po wywiadzie ze mną. Nad nim i pod spodem jest napisane dwukolorowo, takim granatowym tuszem typowym tatuażowym i czerwonym. Ma kakofonia Baby Have Fun. Czytał, patrząc na sutek, pobudzony moim wywiadem, Andrzej Pongowski, artysta grafik.

0: answer me your problems!
1: Mike, I was especially for you. Kochani, przepraszam, Mick, that was especially for you. Mick Poyter, perkusista zespołu Merlion, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Jest jubilatem, bardzo zabawna sytuacja dla niektórych związana z tym gentlemanem, bo to był ze Script for Just a Tear, pierwszy album zespołu Merlion. Zresztą Mick był ojcem, założycielem tego zespołu. Nagrali wspólnie album, ruszyli w trasę, po czym Fish doprowadził do tego, że go usunięto z zespołu, bo twierdził, że gra anachronicznie do obecnych czasów, że się nie rozwija, jako jedyny w zespole się po prostu nie rozwija, tak jak pozostali. Jak o rozwoju mowa, to wrócimy do już wczoraj prezentowanego Seth Smiles z Johnem Porterem o plastikowym świecie.

Pani, w temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl, znaczy to jest prośba kierowana do tych, którzy chcieliby już jutro zobaczyć Suede na koncercie. Grają w Warsaw by Night, w progresji, pod chmurką, w sensie letnia scena progresji. Zaprasza bardzo serdecznie na ich koncert. Czyli co? Uwielbiam zakręcić nóżką nawet w progresji. Proszę tradycyjnie odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta pochodzi zespół Sweat. Proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod imieniem, nazwiskiem proszę wkleić adres mailowy, pod nim numer telefonu kontaktowego. Trzymam kciuki za poprawne odpowiedzi. W zamian podwójny wjazd na jutrzejszy koncert do progresji tegoż zespołu, który przed chwilą o smutku w tobie i o smutku we mnie, ale nie coś mi się popie... ten, wiecie...

0: George, my man, that was especially for you. Happy, happy, happy birthday. I love you. Moi drodzy, George Clinton obchodzi dzisiaj swoje urodziny i jest jubilatem. Kurza melodia. Cofnęliśmy się do 1976. Do tego momentu uchwyconego w historii Parliament. Give up the funk. Tear the roof of the sucker. Bo on nie tylko śpiewał, ale również grał na klawiszu. To informacja dla tych, którzy nie mają pojęcia, kim był, co czynił, czemu zmienił moje życie. Dobrze, nie tylko Parlament przecież w jego wykonaniu. Tak, bo on jeszcze grał funkadelik i grał jeszcze solowo. Serdecznie Państwa z tej okazji zapraszam na balkon z lat 90.
1: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is Frederick Leclerc. This is Frederick Leclerc from Creator, and I'm looking at a nipple and it says Makakofonia, BB have fun. With big nipple on it, it's quite lovely. Love that.

Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii. Baby have fun. Utuliłem Państwa z Opiate 2. To z 2022. Oni zrobili specjalną wersję powtórkową swojego starego utworu. Tak. Tak się zastanawiam, o co chodzi z tym kółkiem antyróżańcowym. Bo znaczy to, że zastępstwo za koleżankę w ciąży się zasłania jakimiś tam kwitami w sieci, które musi znaleźć, a wcześniej odszukać, to ja byłem przekonany, że ty masz to po prostu tam gdzieś na futrynie, jak żeś dziecko mierzył, to przy okazji zapisałeś. I ile jest na liczniku, a tu nic, ale nieważne, bo to jest naprawdę cios. Jak co tydzień, gdy nadejdzie środusia, mamy zdjęcia nie redaktorusia makakusia zajadającego smacznego lodusia. I ty, Brutusie, wiecie, że mój prywatny ochroniarz to napisał?

Bardzo ładnie, bardzo elegancko, 23 minuty temu minęła 23. Zdobyłem w związku z powyższym drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Pomogło mi w tym siódme, o ile mnie Alzheimer nie myli, albo ósme.

przepraszam, 8. wydawnictwo zespołu Kreator z 1997, Outcast, czyli co, wyrzutek Leave This World Behind. Jednak jestem pinną w kwiatki, bo można to było zagrać na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Przed tym, wiecie, przed... A teraz będzie zupełnie...

0: Kato.
1: Andrzej Saramonowicz. Jestem filmowcem, czasami pisarzem. Jeszcze raz, poczekaj, bo przepraszam cię, odjęło mi mowę i muszę teraz cię zapytać, co ja właściwie miałem powiedzieć. Ja wiem, co ja miałem powiedzieć. Proszę państwa, ja mam powiedzieć, co ja widzę. Otóż ja widzę tatuaż, ale to jest pół biedy, co ja widzę. Ja widzę pierś. Ja widzę pierś męską, kształtną zresztą. Szelkę widzę. Widzę... No, ja, ponieważ jestem artystą, to też widzę serce bijące po tej drugiej stronie tejże klatki piersiowej. Czułe serce. To jest czułe serce, wrażliwe na ludzki los, na muzykę, na sztukę, na życie w ogóle. Teraz się trochę trzęsie to serce razem z całym ciałem, bo się śmieje, bo ja chyba je rozśmieszyłem, to ciało, bo ja robię komedię. Niech to będzie dla państwa rekomendacja, że czasami umiem rozśmieszyć przynajmniej makaka. To jest makakofonia. Baby, have fun. Jeszcze raz powiem tak jak Morgan Freeman. To jest makakofonia. Baby, have fun. On chyba tak nie mówi, ale jak jakiś aktor powiedziałem.

Donald, that was especially for you. Happy birthday. Don Henley, tak, znany jako Donald Hugh Henley, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. On nie jest jubilatem, za to śpiewał w tym Evergreenie w zespole The Eagles, chociaż miałem wcześniej taki pomysł, ale dobra, wrócimy do tego w przyszłości, jak może ten się trafi, jak będzie jubilatem, to się jakoś uczyni go jeszcze sławniejszym niż dzisiaj ze swojej solowej twórczości. On był w ogóle ojcem współzałożycielem The Eagles. No. Dostałem czas jakiś temu nówkę Sztukę Niechodzoną artysty, którego możecie Państwo kojarzyć. To będzie, obawiam się, absolutna premiera światowa, niestety. Utwór chyba się nazywa Daj mi zna, natomiast ja mam obok taki w nawiasie 52. Nie wiem, czy to jest Bajzel 52 wersja, czy co. Bajzel. Bajzel to artysta grający na gitarze, no, multiinstrumentalista, nie tylko gitara, ale klawisz, perka. Czego on tam nie robi? Generalnie umie wszystko sam zagrać. Wysmażył coś takiego i nam przysłał. Ja Państwu prezentuję, w którą stronę zmierza radosna twórczość Bajzla.

Otóż w 2003 roku, 22 lipca, objawił się trzeci album zespołu Jane's Addiction, zatytułowany Strays. The Riches, czyli bogactwa nasze Państwu na zakończenie zapodałem. Zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejsze spotkanie z Bartkiem Koziczyńskim. Będziemy między innymi rozmawiali oczywiście o rozszerzonej wersji jego książki pod tytułem Hipnotyczny krzyk. To jest książka o System of a Down, Goddamn Electric. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam Państwa do zaśpiewania wraz ze mną, bardzo uprzejmie o to proszę, pieśni kończącej. Ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst, on brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. Zapraszam na jutro. Od 22:00.